0: Radio Alex.
1: W kalendarzach wtorek to 16 dzień czerwca. Na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na wiadomości.
2: Zarzut zabójstwa taksówkarza w związku z rozbojem usłyszał 27-letni Mateusz G. z Czerska w Pomorskiem. Według ostatnich informacji ofiara i podejrzany znali się. O tym, co mężczyzna mówił podczas przesłuchania, nasz dziennikarz Stanisław Pawłowski.
3: Przyznał, że te zbrodnie planował. Jak usłyszałem w prokuraturze, tłumaczył, że 75-letni taksówkarz miał w przeszłości skrzywdzić kobietę z jego otoczenia. Śledczy będą teraz weryfikować tę wersję, ale nie wycofują się z pierwotnego założenia, że motywem zbrodni mogła być chęć kradzieży samochodu. Według ustaleń prokuratury mężczyzna zamówił w piątek kurs do Chojnic, a w trakcie jazdy kazał kierowcę zjechać na przydrożny parking. Tam zaatakował 75-latka nożem, zadając mu w sumie 3 ciosy, które okazały się śmiertelne. Następnie odjechał jego Mercedesem, jednak samochód zatrzymał się po przejechaniu zaledwie kilkuset metrów. Prawdopodobnie nie zabrał taksówkarzowi kluczyków. Podejrzany został zatrzymany następnego dnia w Gdańsku. Grozi mu dożywocie.
2: Sąd aresztował mężczyznę na 3 miesiące. Kanadyjska firma Marconi Technologies i polska spółka Enamor International podpisały pierwszą umowę realizowaną w ramach unijnego programu obronnego SAFE z udziałem Kanady. Poinformował o tym premier tego kraju Mark Carney podczas szczytu G7 we francuskim Evian. Kontrakt o wartości ponad 10 milionów dolarów dotyczy dostaw sprzętu łączności taktycznej dla dowództwa sił cyberobrony Wojska Polskiego. Dostawy mają rozpocząć się jeszcze w tym roku i potrwać do 2030. Wczoraj państwa Unii Europejskiej formalnie zatwierdziły również umowę umożliwiającą udział kanadyjskich firm w programie SAFE. Oznacza to, że przedsiębiorstwa z Kanady będą mogły uczestniczyć we wspólnych europejskich projektach i zamówieniach obronnych. Takich porozumień będzie więcej, zapowiedziało biuro premiera Kanady. O północy wygasło rozporządzenie obniżające akcyzę za paliwa. Rząd przedłużył obniżkę podatku VAT, ale nie przygotował rozporządzenia, które utrzymuje w mocy obniżoną akcyzę. To oznacza, że niebawem tankowanie będzie droższe. O ile i od kiedy? O tym Igor Skrzypek.
4: Teoretycznie akcyza wraca do pełnej stawki, ale ponieważ resort energii obliczył maksymalne ceny paliw z uwzględnieniem jeszcze obniżonej opłaty, to jutro na pylonach jeszcze nie zobaczymy podwyżki. Przeciwnie, będzie drobna przecena 5 zł 97 groszy za litr benzyny 95 oraz 6 zł 37 groszy za litr oleju napędowego. To górne limity na wtorek, czyli o 7 i o 3 grosze mniej. Jednak maksymalne stawki, które zostaną wyliczone na środę, będą musiały już uwzględnić zmianę akcyzy. Dotychczas obniżka wynosiła 29 groszy za litr benzyny oraz 28 groszy za litr oleju napędowego. Tego rabatu od środy nie będzie. Portfele kierowców może jednak uchronić taniejąca ropa. Cena za baryłkę błyskawicznie spadła po ogłoszeniu porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Za nami dość rześka noc w wielu miejscach, wynik jednocyfrowy. Najchłodniej w Polsce w tej chwili 7,5 stopnia w Kłodzku, najcieplej ponad 14,5 w Ustce, czyli na północy jest trochę cieplej niż u nas. A w ciągu dnia czeka nas zmienne zachmurzenie. Lokalnie na Lubelszczyźnie przelotne opady deszczu, temperatura w wielu miejscach przekroczy już dzisiaj 20 stopni, ale to nie koniec, bo przypomnę, jeszcze w tym tygodniu w weekend czekają u nas upały. Dzisiaj ciśnienie w miarę stabilne, biometr umiarkowanie niekorzystny.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
6: O tych tematach mówiliśmy w wiadomościach Radia Alex w poniedziałek. Anna Kruszewska. Ostatnie kilka dni w Zakopanem to m.in. kolarskie święto w ramach amatorskich zawodów Le Etap Poland by Tour de France 2026. Zanim jednak zaczęły się sportowe emocje, Górna Rówień grupowa żyła za sprawą otwarcia wioski wyścigu. Wśród licznych atrakcji były m.in. Muzeum Tour de France, wystawa legendarnych koszulek czy też rekreacyjny rodzinny przejazd kolarski ze startem w pobliżu COS. Odbyły się też spotkanie i przejażdżka z ambasadorami imprezy. Wśród nich była Maja Maja Włoszczowska, m.in. wicemistrzyni olimpijska z Pekinu i Rio de Janeiro oraz multimedalistka Mistrzostw Świata w kolarstwie górskim i maratonie. Zapytana, dlaczego jej zdaniem to wydarzenie jest tak wyjątkowe, odpowiedziała m.in.
0: Oczywiście, że marzeniem każdego kolarza amatora jest wystartować w Tour de France. No to jest oczywiście, no nie chcę mówić nieosiągalne, ale bardzo trudne. Natomiast możliwość wystartować w edycji imprezy amatorskiej firmowanej właśnie przez Tour de France daje tą namiastkę takiego poczucia udziału w wielkim turze. Ponadto no, dzięki temu, że jest to wyścig brandowany Tour de France, myślę, że na starcie jest sporo osób z międzynarodowego środowiska, a więc jest to okazja do tego, żeby podyskutować sobie na temat wspólnej pasji z ludźmi z różnych stron świata, czego pewnie nie ma na innych imprezach. I pewnie też fajny początek do tego, żeby pomyśleć o starcie w tym głównym letap Tour de France, który odbywa się tuż po turze we Francji.
6: Pogoda nie do końca była udana, ale Włoszczowska nie obawiała się tego powodu rezygnacji z udziału. Jej zdaniem prawdziwym sportowcom żadne warunki nie są straszne, a poza tym jednym z atutów była wyznaczona przez organizatorów trasa.
0: Bardzo fajna trasa, 106 km, 1600 metrów przewyższenia, więc jest naprawdę co jechać. Liczę na to, że będziemy mogli też podziwiać piękne widoki Tatr, że to nie będzie tylko zagryzanie kierownicy, jazda na maksa, ale także przynajmniej dla mnie na pewno jazda towarzyska i krajoznawcza. No a przede wszystkim dużo dobrej zabawy.
6: W zawodach brali także udział ci, którzy na co dzień preferują górską wersję kolarstwa.
0: Trasa bardzo dużo daje kolarzom MTB. Przykładem jest tego chociażby Tom Pitcock, który ściga się na co dzień na szosie, a potem przyjeżdża i walczy w zawodach cross country. Inny rodzaj przyjemności, inny rodzaj zabawy. Generalnie wolę MTB, jako że daje więcej takiego fanu z pokonywania korzeni, kamieni. Całkowicie uciekam od cywilizacji, od betonu. Natomiast szosa z kolei daje takie fajne poczucie szybkości. Jazda w peletonie to jest naprawdę coś bardzo przyjemnego.
6: Przed wyścigiem wybitna zawodniczka zrobiła sobie malowniczą przejażdżkę.
0: Ja się bardzo cieszę, że mogę jeździć w różnych miejscach właśnie, bo o ile jestem lokalną patriotką i uważam, że oczywiście u mnie jest najlepiej, to tym bardziej się to docenia, jak się pojedzie w inne miejsca. Wczoraj miałam okazję pojechać bardzo ładną trasę przez Słowację z podjazdem do Łapszanki, który naprawdę potrafi wejść w nogi, więc jest gdzie trenować i całkowicie rozumiem, dlaczego stąd tak, że mamy świetnych górali.
6: Powiedziała Maja Włoszczowska, a dla przypomnienia Tour de France zawodowców startuje w tym roku 4 lipca. Panie, w tym z pewnością ochotniczanka Katarzyna Niewiadoma Pinej ruszą w trasę 1 sierpnia. Mistrzostwa Polski w ramach Tatra Fest w ultrabiegu górskim zakończyły się zwycięstwem Agnieszki Dygacz z Chorzowa i Andrzeja Witka z Mirkowa. Na trasę na 68 km z łącznym przewyższeniem 5000 metrów wystartowało 274 osoby. Uczestnicy biegu zorganizowanego w ramach Tatra Fest wystartowali o godzinie 5 rano z Parku Miejskiego. Na pokonanie całej trasy przeciętny turysta potrzebuje ponad 24 godzin. Andrzej Witek tylko 7 godzin, 30 minut i 30 sekund.
7: Tak, bardzo się z tego cieszę, ponieważ jest to jedna z najbardziej kultowych tras w Polsce, jeśli chodzi o biegi górskie. Najtrudniejszy moment na trasie? Pewnie początek, bo trzeba wtedy wytrzymać taki czynnik emocjonalny, żeby nie zacząć zbyt mocno, ale jak już pokona się te pierwsze 5 km spokojnie, to cała reszta jest z górki.
6: Dodał, że Tatra Fest brał udział po raz pierwszy, ale tatrzańskie szlaki zna bardzo dobrze.
7: Często tutaj przyjeżdżam na obozy i startowałem w innych eventach, które organizowane są w tych górach. Tatra Sky Marathon to myślę jest taka impreza, która jest mi najbliższa, jeśli chodzi o Tatry. Często ta impreza otrzymywała rangi międzynarodowe, co przyciągało wielu świetnych zawodników. No i co za tym idzie, też była w puli zainteresowania osób w Polsce, które lubią się ścigać o jak najlepszy wynik.
6: Biegacz z Mirkowa planuje już kolejne wyścigi.
7: Plan na najbliższy tydzień jest odpocząć porządnie po trudnych przygotowaniach, natomiast w dalszej perspektywie jest start w CCC. Jest to bieg na 100 km w Chamonix w Alpach francuskich, taki najbardziej prestiżowy, jeśli chodzi o biegi komercyjne na świecie. No i tam chciałbym pokazać równie dobrą, może lepszą formę.
6: W ubiegłym roku Witek zajął w tym biegu 3 miejsce. Po raz pierwszy w dystansie 68 km rozgrywanym podczas zakopiańskiego Tatra Fest czempionat kraju wywalczyła Agnieszka Dygacz. Olimpijka z Londynu i Rio de Janeiro w Chodzie pokonała niezwykle wymagającą trasę w czasie 9 godzin, 6 minut i 27 sekund. Radość z wygranej była ogromna, bo w ubiegłym roku zawodniczka wystartowała jedynie na dystansie ponad 27 km. km. Zajęła wtedy 4. miejsce. Zapytana między innymi o najtrudniejsze momenty tegorocznego biegu, powiedziała:
8: najtrudniejszy moment, drugi podbieg z Chochołowskiej, czyli to generalnie trzeci podbieg, ten ostatni podbieg, który się na Rakoń wbiegało, bo już czułam zmęczenie dość spore i tak de facto jeszcze zbieg do Doliny Strążyskiej.
6: Pogoda nie ułatwiała zadania.
8: Warunki były zmienne, na górze było zimno, padało, wiało, na dole później zrobiło się słońce i było gorąco, więc była duża różnica temperatur. Było ciężko, było wymagająco, skała była mokra, było też błoto. Także to nie był łatwy bieg.
6: Chorzowianka ma już kolejne plany biegowe.
8: Start na Lavaredo na 80 km, to już jest tak naprawdę za 2 tygodnie. To jest taki bieg i pod górę, i na dół, więc tak jak tutaj było. Tylko że tam jest troszeczkę mniej techniczny teren, więc pod tym kątem jest łatwiej.
6: Ostatni klasyfikowani uczestnicy musieli tu zameldować się najpóźniej o godzinie 21:00. W sumie zawody ukończyło 218 zawodniczek i zawodników. Wśród uczestników z naszego regionu najlepsze 10. miejsce zajął Zakopiańczyk Łukasz Zdanowski. W dniu swoich 75. urodzin zmarł Jan Brzeźny, jeden z najwybitniejszych polskich kolarzy szosowych, dwukrotny zwycięzca Tour de Pologne, olimpijczyk i wielokrotny mistrz kraju. Ostatnie lata życia spędził w Ochotnicy Dolnej, do której wrócił, podążając śladami rodzinnych korzeni. Informacje o śmierci sportowca przekazał Polski Związek Kolarski. Środowisko kolarskie pożegnało go z ogromnym żalem. Choć przez lata był porównywany do Ryszarda Szurkowskiego, Jan Brzeźny wypracował własną, silną pozycję w historii polskiego kolarstwa. Był zawodnikiem niezwykle regularnym, skutecznym i cenionym zarówno w kraju, jak i na międzynarodowych trasach. W swojej karierze zdobył aż 18 medali Mistrzostw Polski, w tym 8 tytułów mistrzowskich.
9: Wiadomości w Radiu Alex.
6: Tablicę szlaku polsko-węgierskiego odsłonięto przed zajazdem górskim w Zakopiańskich Kuźnicach. Tuż obok na placu stoi już pomnik, który upamiętnia kurierów tatrzańskich przemierzających w okresie II wojny światowej trasę Zakopane-Budapeszt. Dr Tibor Gerencsir, konsul generalny Węgier w Krakowie, powiedział, że chciałby, aby dzięki tablicy i szlakowi wszyscy poznali historię działalności kurierów. Podał tu dwa przykłady.
10: Wacława Felczaka, który nie tylko nauczył się języka węgierskiego, ale także był bardzo ważną postacią w relacjach polsko-węgierskich w latach 80. i 90. Silnikiem węgierskiej demokracji w ostatnich latach zniewolenia komunizmu. Też opowiadamy historię Stanisława Marusarza, który spędził kilka lat na Węgrzech. Projektował dla Węgierskiego Związku Narciarskiego skocznię narciarską i w 1956 roku pomagał swoim znajomym, ci, którzy musieli opuścić kraj, żeby mogli emigrować.
6: Wraz z konsulem generalnym Węgier tablicę odsłonili burmistrz Łukasz Filipowicz, prezes zarządu głównego PTTK Jerzy Kapłon i prezes spółki Polskie Tatry Piotr Włosiński.
9: Sport w Radiu Alex.
6: W Zakopanem odbył się Tatra Fest, wydarzenie, które tradycyjnie połączyło rywalizację sportową w biegach i we wspinaczce na czas oraz w boulderingu z wieloma atrakcjami dla wszystkich kibiców. Łącznie ponad 170 uczestników z kilkunastu krajów Europy wystartowało we wspinaczce na czas. Nie było łatwo, bo w ciągu tych 2 dni często padało i ze względu na bezpieczeństwo uczestników zawody przerywano, a 15-metrową ściankę na Placu Niepodległości trzeba było wielokrotnie suszyć. Walczyło kilka kategorii wiekowych, w tym m.in. o punkty Pucharu Europy ponad 60 seniorek i seniorów. Deszcz co jakiś czas dokuczał, ale spora gromadka kibiców czekała na początek finałowej rywalizacji.
11: Leszek, jestem z Torunia. Właśnie jestem bardzo zainteresowany, że będę mógł obejrzeć na żywo, bo widziałem go w telewizji, a jest to bardzo interesujący sport. Super.
12: Jestem z Ukrainy, mam na imię Iryna. Bardzo lubię sport i bardzo lubię oglądać takie i czekam na finał właśnie, bo każdy sport to jest ciekawy dla mnie. Nie jestem zawodowcem, niestety, jestem kibicą takim prawdziwym.
6: Niestety się nie doczekali, ponieważ ponowne opady deszczu spowodowały, że tę część zawodów trzeba było odwołać. W kwalifikacjach wygrali Ukrainka Polina Kalkiewicz i Szwajcar Gil Smiles. W dziesiątce zmieściła się jedynie trójka biało-czerwonych. 8. miejsce zajęła Magdalena Blachnicka, 5. Marcin Dzieński, a 9. Oskar Szalecki.
1: Jeszcze raz serdeczny dzień dobry i oficjalne o poranku we wtorek, 16 dnia czerwca. Zaczynamy nasze poranne spotkanie z muzyką wybraną dla Ciebie, Marek Moc. Dzień dobry, witam i zapraszam.

To wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Czas na kartkę z kalendarza. A w kalendarzu wtorek, 16 dzień czerwca, 167 dzień roku. 13 minut po czwartej wstało słońce, zacznie zachodzić minutę przed 21, a dzień potrwa 16 godzin i 45 minut. Zbliżamy się do momentu, kiedy będziemy mieli najdłuższy dzień w roku. Na pewno będzie to miły dzień dla solenizantów. Na liście Aneta, Alina, Justyna, Benon, Jan, Judyta, Ludgarda, Aurelian i Benona. Życzymy wam wszystkiego dobrego. Okazję do świętowania. Dziś Dzień Dziecka Afrykańskiego, Dzień Bluma i Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych. No to wiele tygrysków lubi to chyba najbardziej.

0: Reklama.
1: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
0: Skoda. Po reklamie.
3: Rześko, że tak powiem, na Podhalu, wynik jednocyfrowy i to taki nie najwyższy. W ciągu dnia temperatura ma wzrosnąć do stopni 17, w Nowym Targu nieco lepiej do 20. Pod koniec tygodnia zrobić ma się bardziej ciepło, wręcz upalnie. No i niewykluczone, że końcówka tygodnia to będą burze. Dzisiaj raczej bez opadów. Opady mają powrócić jutro i będą to przelotne zjawiska atmosferyczne. Potem od czwartku co najmniej do soboty ma być znowu pogodnie.
4: Radio Alex.

0: To wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. Bardzo często w naszym kraju powtarzamy, jeśli chodzi o życzenia, to, że zdrowia życzymy i zdrowie jest najważniejsze. Te słowa kierujemy również do fantastycznej Bonnie Tyler, 75-letnia gwiazda. Wciąż przebywa na oddziale intensywnej terapii, ale jak donosi jej management, została wybudzona ze śpiączki farmakologicznej. Dochodzi powoli do siebie. My Bonnie życzymy wszystkiego dobrego, no i liczymy, że pojawi się jeszcze na scenie. A na naszej radiowej scenie sporo jeszcze gwiazd. Za chwilę wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie. Zostańcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Myślenicki rynek. 6 gwiazd, 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20.

0: bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dalmajer, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
3: O, adres taki egzotyczny.
4: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
3: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
2: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

Odzyskaj balans. Zdrowid. Po reklamie.

0: wtorkowy poranek, muzyka wybrana dla ciebie. No sporo dzieje się na Mistrzostwach Świata. Nie wiem, czy oglądaliście przynajmniej fragment wczoraj. Ja miałem szansę, bo mecz był wcześniej. Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka. 0-0. Takie rzeczy się tam też wyrabiają. A o najważniejszych sprawach dla regionu, kraju i świata oczywiście usłyszycie w naszych wiadomościach. Najbliższe punktualnie o godzinie 7.
1: W wiadomościach Radia Alex o 7:00 ostrzeżenie dla kierowców przed utrudnieniami w Niedzicy i Poroninie. Ostrzegamy też turystów przed zamknięciem fragmentu szlaku w Dolinie Białego. W części z kraju i ze świata policja nadal szuka sprawcy zabójstwa w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina. Anna Grudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3. Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
6: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
7: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur, 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
0: W kalendarzach wtorek, to 16 dzień czerwca, na zegarach 7, a my zapraszamy Was na wiadomości.
1: Anna Grudek, zapraszam. Zaczynamy od informacji z dróg. Dzisiaj czekają Was utrudnienia w Niedzicy na jezdni prowadzącej do Kacwina. W związku z układaniem nowej nawierzchni asfaltowej jezdnia na odcinku około 800 metrów będzie całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego. Utrudnienia potrwają od godziny 8.30 do 20.00. Na czas pracy dopuszczony zostanie przejazd wyznaczonymi drogami wewnętrznymi pod Upłos oraz w kierunku Łaprzyniżnych, czyli przedłużeniem ulicy Nadwodniej. Jeśli pogoda drogowcom nie dopisze, prace zostaną przesunięte na inny termin. Utrudnienia czekają Was także w Poroninie. Od dzisiaj przez około tygodnia odcinek ulicy Zatorem od numeru 7 do 20A będzie zamknięty dla ruchu w godzinach od 8 do 17. Tutaj powodem utrudnień jest budowa gazociągu. Teraz ostrzeżenie prosto z Tatr. Uwaga turyści, od jutra z powodu remontu mostku zamknięty do odwołania zostanie żółty szlak prowadzący przez Dolinę Białego na odcinku od drogi pod Reglami do ścieżki nad Reglami. Zamknięcie obowiązuje w obu kierunkach. Jak informuje Tatrzański Park Narodowy, jeśli pogoda dopisze, prace potrwają około 3 dni. Warto wziąć pod uwagę te informacje, planując górską wycieczkę. O czym jeszcze należy pamiętać? O tym ratownik dyżurny Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Kamil Suder.
9: Przede wszystkim każdą wycieczkę planujemy adekwatnie do naszych możliwości i umiejętności. Planujemy tak, żeby przed zmrokiem wrócić do schroniska. Zabieramy odzież odpowiednią na dany dzień. Czy dzień na przykład będziemy mieli chłodny, na pewno tej odzieży potrzebujemy więcej. W dni deszczowe nie zapominamy o odzieży przeciwdeszczowej. Planujemy dokładnie wycieczkę, planujemy dokładnie czas przejścia, żeby mieć tą pewność, że na pewno w ciągu dnia zdążymy tą wycieczkę ukończyć.
1: Uwaga, warunki w wyższych partiach Tatr wciąż są trudne. W wielu miejscach zalegają płaty starego śniegu. Wybierając się w tamte rejony, należy posiadać odpowiedni zimowy sprzęt oraz umiejętności jego właściwego użycia. Na koniec zaproszenie na wernisaż wystawy Nasza Rzecz. 150 lat od założenia Szkoły Snycerskiej w Zakopanem. Na wystawie zostaną zaprezentowane archiwalne prace uczniów od Szkoły Snycerskiej do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych imienia Antoniego Kenara. Zarówno dzieła doskonale znane, jak i wyjątkowe obiekty pokazywane publicznie po raz pierwszy. Wernisaż odbędzie się w najbliższy piątek w Galerii Sztuki w Willi Okrza filii Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Wystawa odbywa się w ramach jubileuszu 150-lecia Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych imienia Antoniego Kenara i będzie prezentowana od 20 czerwca do 15 listopada bieżącego roku. Początek wernisażu o godzinie 18. Patronat nad jubileuszem objęło Radio Alex. Kolejny pijany kierowca zatrzymany, pędził przez Biały Dunajec. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia. Więcej na ten temat w kolejnym serwisie. Teraz o tym, co w kraju i na świecie, Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
10: Rosjanin zastrzelony wczoraj w Białej Podlaskiej był mieszkającym w Polsce artystą, performerem, który krytykował Władimira Putina i politykę Rosji. Zabójstwo dokonane na osiedlowym parkingu wyglądało jak egzekucja.
11: Dominik Smaga. Dominiku, dlaczego służby mówią o egzekucji?
12: Uzbrojony mężczyzna miał oddać kilka strzałów z broni palnej z bliskiej odległości, a potem jeszcze strzelić do leżącej na trawniku ofiary. O takim przebiegu zbrodni mówią nieoficjalnie służby.
13: Jeden radiowóz, później drugi radiowóz.
14: Sądziłam, że to są jakieś petardy.
15: Spokojnie. Bardzo spokojne osiedle.
16: Bardzo spokojna okolica. Nigdy się czegoś takiego tutaj nie zdarzyło.
12: Rosjanin malował między innymi polityczne karykatury. Jedną z nich prezentował w piątek podczas swojego performensu przed ambasadą Rosji w Berlinie. Stanął tam z obrazem nawiązującym do przedstawień Madonny, gdzie w miejscu Maryi był Stalin. W miejscu Dzieciątka Jezus namalował Putina. Sprawcy zabójstwa od wczoraj szuka policja.
11: Na piłkarskich Mistrzostwach Świata pojedynek z mocnym politycznym podtekstem Inglewood zagrała reprezentacja Iranu.
10: Z Nową Zelandią zremisowała 2-2. O nie tylko sportowych emocjach na stadionie i w strefach kibica nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Witamy, Pawle.
17: Dzień dobry. Drużyna Iranu, choć gra w USA, swoją bazę ma w meksykańskiej Tijuanie. USA nie zgodziły się na to, by zespół przebywał cały czas w Stanach Zjednoczonych. Choć nie zabrakło emocji na stadionie, to mecz odbył się w cieniu niedawnej wojny między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem a Iranem oraz świeżo ogłoszonego porozumienia pokojowego. Irańscy kibice podkreślali, że sport powinien być oddzielony od polityki i wszyscy powinni wspierać reprezentację Iranu niezależnie od obecnej sytuacji. Krytykowali także decyzję FIFA zakazującą wnoszenia przedrewolucyjnej irańskiej flagi z symbolem lwa i słońca. To wszystko jest okropne, cała sytuacja związana z wojną, ale jednocześnie taka jest rzeczywistość, nie możemy tego zmienić, powiedział kibic z Iranu, który obecnie mieszka w Teksasie. Zakazywanie komuś wejścia tylko dlatego, że ma flagę, jest czymś złym. To mecz piłkarski, nic więcej. Nie mogę znieść sytuacji, w której światowi przywódcy podporządkowują wszystko własnym wojnom i bombardowaniom. Uważam, że to niewłaściwe. Jestem tym głęboko poruszony, mówił sprzedawca flag.
0: Rzeźko, że tak powiem, na Podhalu. Wynik jednocyfrowy i to taki nie najwyższy. W ciągu dnia temperatura ma wzrosnąć do stopni 17, w Nowym Targu nieco lepiej do 20. Pod koniec tygodnia zrobić ma się bardziej ciepło, wręcz upalnie. No i niewykluczone, że końcówka tygodnia to będą burze. Dzisiaj raczej bez opadów. Opady mają powrócić jutro i będą to przelotne zjawiska atmosferyczne. Potem od czwartku co najmniej do soboty ma być znowu pogodnie. Kolejna godzina naszego wtorkowego porannego spotkania już w komplecie. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, dzień dobry. No tak, jestem. Ewelina Kroczek.
0: I Marek Moc, no to gramy dalej.

0: To wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie, ale też kilka cennych porad z horoskopu.
1: Kilka cennych porad dla Skorpiona między innymi. Otóż dziś możesz usłyszeć wiadomość, która skłoni Cię do zmiany planów, ale okaże się to korzystniejsze niż przypuszczasz. A wieczorem znajdź chwilę dla siebie, intuicja podpowie Ci coś naprawdę ważnego.
0: Lew, Twoja energia i pewność siebie przyciągną ludzi, dlatego łatwiej będzie załatwić sprawy, które ostatnio utknęły w miejscu. Nie bój się powiedzieć głośno o swoim pomyśle, ktoś może pomóc Ci go zrealizować.
1: I jeszcze bliźnięta, to dobry dzień na rozmowy, spotkania i odświeżenie kontaktów, które dawno nie były pielęgnowane. Niespodziewana propozycja może otworzyć przed Tobą ciekawą perspektywę na najbliższe tygodnie.
2: Radio Alex.

0: Tak wam pięknie gramy we wtorkowy poranek.
1: Uwaga, uwaga, radio głośniej proszę, bo mamy dla was cenne wskazówki, wręcz niezbędne w pracy. Jak wyglądać w pracy na zapracowanego? Słuchajcie uważnie.
0: Po pierwsze, chodzić szybko. Po drugie, chodzić szybko z laptopem. Po trzecie, chodzić szybko z laptopem i telefonem. Po czwarte, chodzić szybko z laptopem, telefonem i kawą.
1: Jeśli macie swoje sposoby na sprawianie wrażenia zapracowanego w pracy, to dajcie znać. Formularz znajdziecie na naszej stronie internetowej.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Kalambury, przegrany robi obiad.
4: Mama pokazuje zimę?
5: Albo stoi przy lodówce.
3: Dobra, to jeszcze raz.
4: Dom?
5: Ciepło.
3: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
6: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się

0: Polskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Po reklamie.
6: Dzisiaj na Podhalu raczej bez opadów, informują synoptycy. Deszcz ma pojawić się jutro. No i wygląda na to, że środa będzie dość mokrym dniem. Wprawdzie słabo i przelotnie, ale jednak niemal przez cały dzień jutro będzie padał nam deszcz. 17 stopni dzisiaj, także taką temperaturę będziemy mieli jutro, to w Zakopanem, a w Nowym Targu okolice 20. Pod koniec tygodnia ma zrobić się zdecydowanie cieplej.

0: To wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Mundial trwa. Właśnie przeczytałam, że japońscy kibice znowu posprzątali po sobie sektory po zakończonym meczu. No, oni są fantastyczni.
0: Tak, tak. Przypomnijmy, że Japonia zremisowała z Holandią 2-2. Kibice mieli więc powody do wielkiej radości, ale zanim na dobre oddali się świętowaniu, wyciągnęli worki i zaczęli sprzątać.
1: Brawo.
0: Dla Japończyków czystość jest częścią ich kultury i jest wpajana obywatelom już od wczesnego dzieciństwa.
1: Powtórzę, brawo. No ja mam kilka osób, które chętnie wysłałabym do Japonii na przyspieszony kurs porządku i czystości. Powiem więcej, byłabym w stanie nawet dorzucić się do biletu.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Myślenicki rynek. 6 gwiazd, 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20.

0: i Grumi. Weź znajomych, rodzinę i wpadaj! Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami. Wstęp wolny. Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.
1: Szukacie miejsca na udane zakupy? Zapraszamy do delikatesów pana Steskala. Znajdziecie u nas świeże pieczywo, smaczne wędliny, owoce, warzywa i wszystko, czego potrzeba na co dzień w atrakcyjnych cenach. Czekamy na Was w Rabce Zdroju w domu handlowym Gazda, w Nowym Targu na Placu Ewry, przy ulicy Szaflarskiej i na Kowańcu, a także w Jabłonce oraz Czarnym Dunajcu. Delikatesy pana Steskala. Blisko Was każdego dnia.
2: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurczy łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.

0: 16 dzień czerwca w kalendarzu, to wtorek, jakaś myśl przewodnia pojawia się o tej porze, ale dziś sięgamy po przysłowie ludowe. I co tutaj mamy?
1: No, widzę, że pani jako rolniczka zawodowa wie, o co chodzi. Nie trzeba w czerwcu o deszcz prosić, przyjdzie jak zaczniemy kosić.
0: I co, to się sprawdza?
1: No, już pokoszone i popadało, teraz czas na upały, a potem znowu burze. Ech, ta pogoda.
2: W tych wiadomościach Radia Alex, 52-latek z Górnego Śląska zatrzymany na Podhalu. Grozi mu do 3 lat więzienia. W drugiej części serwisu 19-latka zginęła w gminie Mszana Dolna w Małopolsce. Trwa obława za jej byłym partnerem podejrzanym o zabójstwo. Anna Grudek, zostańcie z nami.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
3: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
5: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
8: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
7: No to pa!
4: Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 8, we wtorkowy poranek przyszła pora na wiadomości.
2: Pijany turysta zatrzymany w Białym Dunajcu. Noc spędził w areszcie. Ten temat na początek wiadomości o 8. Anna Grudek, zapraszam. Blisko 2 promile alkoholu miał w organizmie kierowca, któremu w minioną sobotę dalszą jazdę udaremnili tatrzańscy policjanci. 52-latek z Górnego Śląska noc spędził w policyjnym areszcie. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi do 3 lat więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów, wysoka grzywna oraz w określonych okolicznościach przepadek samochodu. W sobotę wieczorem policjanci zakopiańskiej drogówki, patrolując ulicę Białego Dunajca, zauważyli BMW, którego kierujący miał trudności z utrzymaniem toru jazdy. Podczas kontroli okazało się, że jest nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało blisko 2 promile alkoholu w organizmie turysty. BMW, którym poruszał się mężczyzna, zostało na parkingu pod pensjonatem, a jego właściciel został zatrzymany do wytrzeźwienia.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Gospodarcze oblicze Podhala to hasło tegorocznego 19. już Międzynarodowego Forum Górskiego. Część pierwsza wydarzenia odbędzie się już w najbliższy piątek i będzie poświęcona jubileuszowi 206-lecia wspólnoty leśnej uprawnionych 8 wsi w Witowie.
9: Na konferencji pod tym właśnie tytułem odbędą się wykłady poświęcone najstarszym dziejom wsi i rodów wchodzących w skład wspólnoty witowskiej. Przybliżone zostaną wybitne postaci związane z Doliną Chochołowską, wśród nich spotkanie Lecha Wałęsy ze świętym Janem Pawłem II. Nie zabraknie tematów związanych z przyrodniczymi i kulturowymi walorami tego terenu oraz dotyczących ochrony przyrody. Konferencja odbędzie się w karczmie Witowianka w Witowie. W niedzielę mszę świętą w kaplicy na Polanie Chochołowskiej w intencji wszystkich uprawnionych z terenów 8 wsi odprawi jego ekscelencja ksiądz Marek Jędraszewski.
2: Część druga Międzynarodowego Forum Górskiego odbędzie się 2 października w Kościelisku. Szczegółowe informacje poznamy wkrótce. Mówiła reporterka Radia Alex, Beata Denis Jastrzębska.
10: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
2: Powody do dumy mają bibliotekarze i czytelnicy z gminy Czorsztyn. Według wskaźników za 2025 rok gminna biblioteka publiczna w Kluszkowcach zajęła pierwsze miejsce w powiecie nowotarskim w kilku kategoriach. Placówka okazała się najlepsza pod względem liczby czytelników i księgozbiorów w przeliczeniu na mieszkańców, a także liczby zakupionych książek oraz środków przeznaczonych na nowości wydawnicze. Biblioteka znajduje się również w ścisłej czołówce pod względem liczby wypożyczeń. Jak podkreślają pracownicy placówki, sukces ten jest przede wszystkim zasługą mieszkańców, którzy chętnie korzystają z bibliotek, wypożyczają książki i uczestniczą w organizowanych wydarzeniach kulturalnych. Zapadł wyrok w sprawie zabójstwa 84-latka w Odrowążu. Szczegóły tej sprawy w kolejnym serwisie. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawią Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
11: Zaczynamy od poszukiwanego przez policję 19-latka. Poszukiwany w związku ze śmiercią 19-letniej kobiety, do której doszło wieczorem na terenie gminy Mszana Dolna.
12: Z najnowszymi informacjami Maciej Sołtys. Maćku, co udało ci się ustalić do tej pory?
13: Do tragedii doszło wczoraj wieczorem, około godziny 22.20. Ze wstępnych ustaleń wynika, że między 19-latką a jej byłym partnerem doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna miał zaatakować kobietę, a potem uciec. Kobieta zmarła mimo podjętej akcji ratunkowej. W poszukiwania Kacpra Wójtowicza zaangażowano funkcjonariuszy z kilku jednostek. Są też psy tropiące i drony. W okolicy rozstawiono punkty blokadowe, gdzie policjanci prowadzą kontrolę pojazdów. A każdy, kto wie, gdzie może przebywać 19-latek, powinien kontaktować się z numerem alarmowym 112.
11: Donald Trump w rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim miał podtrzymać swoje zobowiązanie o zwiększeniu amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.
12: Takie informacje przekazał dziennikarzom Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej, a o szczegółach Paweł Żuchowski.
14: Dzień dobry. Kancelaria prezydenta, bo Biały Dom nie wydał komunikatu, twierdzi, że doszło do dwóch rozmów prezydentów Polski i USA przy okazji pobytu Karola Nawrockiego w Białym Domu, a Trump miał podtrzymać swoje sojusznicze zobowiązania względem naszego kraju.
15: Ta zawierucha wynikająca z pewnych zmian planowanych obecności amerykańskiej w Europie, zwłaszcza w Europie Zachodniej, nie powinna i nie dotknie Polski.
14: Takie zapewnienie miał usłyszeć prezydent Nawrocki.
15: Polska jest modelowym sojusznikiem, w związku z tym obecność amerykańska w Polsce zostanie zachowana. Taką deklarację usłyszeliśmy, pan prezydent Donald Trump ją potwierdził.
14: Mówił również minister Przydacz w czasie konferencji prasowej.
15: Przede wszystkim pan prezydent Trump podtrzymał swoje zobowiązanie sojusznicze.
14: A Karol Nawrocki miał w czasie tego wieczoru w Białym Domu rozmawiać też z szefem Departamentu Energii, szefem dyplomacji USA oraz wiceprezydentem USA. Jednak Przydacz, pytany o zdjęcia i filmy, bo przecież kancelaria zawsze chętnie pokazuje takie fotografie, stwierdził, że na urodzinach zdjęć się nie robi. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
11: Zdjęcia są natomiast ze spotkań prezydenta na Kapitolu. Karol Nawrocki spotkał się tam z liderem republikańskiej większości w Senacie, Johnem Thunem, szefem Senackiej Komisji Sił Zbrojnych, Rogerem Wickerem i szefem Komisji Spraw Zagranicznych, Jamesem Rishem. W kongresie, przypominam, trwają negocjacje nad kształtem corocznej ustawy o amerykańskim budżecie obronnym.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Dzisiaj na Podhalu raczej bez opadów, informują synoptycy. Deszcz ma pojawić się jutro. No i wygląda na to, że środa będzie dość mokrym dniem. Wprawdzie słabo i przelotnie, ale jednak niemal przez cały dzień jutro będzie padał nam deszcz. 17 stopni dzisiaj, także taką temperaturę będziemy mieli jutro, to w Zakopanem, a w Nowym Targu okolice 20. Pod koniec tygodnia ma zrobić się zdecydowanie cieplej.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: To wtorkowy poranek, rok szkolny kończy się dokładnie za 10 dni.
1: No, więc my już coraz częściej sięgamy po wakacyjne tematy. Tak będzie w tej godzinie.
0: Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Zapraszamy.

0: To wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: My już powoli odliczamy dni do wakacji, chociaż niektórzy wybrali się na nie wcześniej. Na przykład Wojciech Szczęsny wybrał się do Turcji z rodziną. Marina pokazała w sieci nagranie z podpisem rodzinny czas.
0: Aha, post od razu wywołał ogromne poruszenie. No i oczywiście tysiące komentarzy internautów.
1: No właśnie, no rodzinny czas z milionową widownią.
0: Tak. Okazuje się, że na urlop wybrała się też Maja Chwalińska. Wszystko wskazuje na to, że tenisistka wyznacza nowe wakacyjne trendy. O co chodzi?
1: Koniecznie zostańcie z nami. Szczegóły za moment. Radio Alex.

0: To wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Maja Chwalińska po życiowym sukcesie na kortach postawiła na zasłużony odpoczynek. Są zdjęcia z wakacji, lody, piękne widoki, spotkania z przyjaciółmi i coś, co szczególnie przykuło uwagę internautów.
0: Aha, uwaga, krzyżówki. Tenisistka zapowiadała, że podczas urlopu będzie je rozwiązywać, no i słowa dotrzymała.
1: No ale wiecie, jak to jest? Gdy znane i lubiane osoby coś robią, wyznaczają nowe trendy.
0: A, czyli do wakacyjnej walizki oprócz strojów kąpielowych i kremu z filtrem wrzucamy obowiązkowo krzyżówki.

0: tu znajdziecie akumulatory, wycieraczki, radia i głośniki do każdego typu pojazdu. Największy wybór car audio w najlepszych cenach na Podhalu. Centrum akumulatorów. Telefon 790 200 020.
1: Prowadzisz obiekt noclegowy? Niech twoi goście zaczynają dzień pysznym śniadaniem. Restauracja Schronisko Bukowina zaprasza na dzień otwarty cateringu śniadaniowego. 17 czerwca od 9 do 12 w Bukowinie Tatrzańskiej czeka prezentacja oraz degustacja zestawów śniadaniowych. Na słono, na słodko i w wersji wegetariańskiej. Schronisko Bukowina. Śniadania z dowozem dla twoich gości. Sprawdź catering schroniskobukowina.pl.
2: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Rady RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
3: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
4: Jeszcze nie, a ty?
3: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
4: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
3: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
4: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
3: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na fship.edu.pl.
5: Time to level up!
6: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy Targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy Targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
7: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
8: Kalambury, łatwe hasło.
9: Ostatnio też tak mówiłaś.
10: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
8: Dobra, pokazuję.
10: Słońce?
9: Dom?
10: Ciepło?
8: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
11: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Po reklamie.
14: Wiatr umiarkowany dzisiaj na Podhalu, wieje na ogół z zachodu, ciśnienie stabilne na poziomie 1017 hektopaskali, biometr jest umiarkowanie niekorzystny. Nastroje może poprawić nam fakt, że za chmur dzisiaj dość często wyglądać będzie słońce. Niestety więcej chmur na jutro zapowiadają synoptycy, no i do tego dokładają opady deszczu. Środa będzie znów mokra.
15: Radio Aleks.

0: Tak wam pięknie gramy we wtorkowy poranek.
1: Prawie godzinę temu pytaliśmy was o sprawdzony sposób na to, jak w pracy wyglądać na maksymalnie zajętych. No i posypały się podpowiedzi, odpowiedzi, które spokojnie mogłyby trafić do podręcznika. No, nie ukrywajmy, takiej biurowej ściemy trochę.
0: Trochę tak. Ania pisze, wystarczy zmarszczone czoło, wzrok w monitor i od czasu do czasu ciężkie westchnienie. No i już nikt nie podchodzi z pytaniem.
1: Zmarszczone czoło i lwia zmarszczka gwarantowana. No dobra. Wojtek dorzuca, kontrolowany chaos na biurku. Notatki, kubki po kawie, otwarty kalendarz i jak sam przyznaje, kiedyś posprzątał i szef zaczął się trochę niepokoić, czy ona by na pewno ma co robić.
0: Ale Ewa stawia na klawiaturowy teatr. Notatnik, szybkie stukanie, no i ta poważna mina.
1: A, szybkie stukanie, tak szybki dźwięk klawiatury robi swoje. No, no my jesteśmy też odpowiedzialni za dźwięki, trochę inne, przyjemne. Ale wierzcie tam, my też jesteśmy bardzo, bardzo zapracowani.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
4: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest fresh.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Po reklamie.
2: Radio Alex.

0: 16 dzień czerwca to wtorek. Sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia lata temu.
1: W 1852 roku położono kamień węgielny pod budowę browaru w Żywcu.
0: W 1963 w kosmos poleciała pierwsza kobieta, Walentyna Tiereszkowa.
1: A w 1997 roku na antenie Telewizji Polskiej wyemitowano w ramach konkursu na telenowelę pierwszy odcinek serialu Klan. Pytam, bo ja to nie jestem serialowy, to jeszcze leci?
2: Zapadł wyrok w sprawie zabójstwa 84-letniego mężczyzny w Odrowążu. Szczegóły w wiadomościach Radia Alex o 9:00. W części z kraju i ze świata ponad połowa Polaków uważa, że nasza armia powinna przede wszystkim kupować sprzęt i broń w naszym kraju. Anna Grudek, warto z nami zostać.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
7: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.

0: promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: Minęła już godzina 9:00, w kalendarzach wtorek, 16 dzień czerwca. U nas kolejne wiadomości.
3: Anna Grudek. Zapraszam. Sąd okręgowy w Nowym Sączu skazał Jana F. na 12 lat pozbawienia wolności za zabójstwo swojego 84-letniego brata. Sąd orzekł również wobec mężczyzny środek zabezpieczający w postaci terapii. Do tragedii doszło 10 marca zeszłego roku na parkingu przy przychodni zdrowia w Odrowążu. Według ustaleń śledczych między braćmi od dłuższego czasu trwał konflikt dotyczący spraw majątkowych. Podczas spotkania Jan F. kilkanaście razy uderzył brata w głowę twardym narzędziem. Mimo udzielonej pomocy medycznej 84-latek zmarł w szpitalu. Biegli ustalili, że w chwili popełnienia czynu oskarżony miał znacznie ograniczoną zdolność rozumienia znaczenia swojego działania i kierowania swoim postępowaniem. Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu jest nieprawomocny.
1: Wiadomości w Radiu Alex.
3: Podczas wczorajszej sesji Rady Miasta Nowy Targ burmistrz Grzegorz Watycha otrzymał zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium za wykonanie budżetu za 2025 rok. Podczas debaty nad raportem o stanie miasta nie zabrakło krytyki pod adresem burmistrza. Radni zwracali uwagę m.in. na kwestie infrastruktury, w tym rozwój dróg i ścieżek rowerowych, a także na wyzwania związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym. Pojawiały się jednak również opinie, że widać poprawę współpracy między burmistrzem a radą. W głosowaniu nad wotum zaufania 11 osób było za, 3 przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu. Radni udzielili także burmistrzowi absolutorium. Za jego przyjęciem zagłosowało 15 osób, 1 była przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu. Po głosowaniach Grzegorz Watycha podziękował radnym za decyzję, podkreślając jednocześnie, że uwzględnia również zgłaszane podczas sesji uwagi i krytyczne opinie. I zostajemy w stolicy Podhala. Już w najbliższy piątek o godzinie 19:30 w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Targu odbędzie się wyjątkowy koncert Orkiestry Wojskowej z Rzeszowa. Wydarzenie będzie jednym z pierwszych punktów obchodów jubileuszu 680-lecia lokacji Królewskiego Wolnego Miasta Nowy Targ. Wstęp na koncert jest bezpłatny. Wejściówki możecie odbierać w sekretariacie burmistrza Nowego Targu oraz w sekretariacie Miejskiego Centrum Kultury. Publiczność usłyszy specjalnie przygotowany repertuar w wykonaniu profesjonalnych muzyków wojskowych. Orkiestra od lat uświetnia najważniejsze uroczystości państwowe, wojskowe i patriotyczne, a jej koncerty łączą muzyczną tradycję z nowoczesnym brzmieniem. Wcześniej o godzinie 16:00 w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Targu odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta. W porządku obrad m.in. wręczenie odznaczeń państwowych oraz podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hymnu miasta. Tyle wiadomości z regionu. W kolejnym serwisie arabskiego lata w Zakopanem raczej nie będzie. Teraz w Radiu Alex czas na najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata. Mają je dla Was Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
4: Ponad połowa Polaków uważa, że polska armia powinna przede wszystkim kupować sprzęt i broń w naszym kraju. Wynika z sondażu Opinia 24.
5: Pełne sondażowe dane przeanalizował nasz reporter Kacper Wróblewski. Witamy.
6: Dzień dobry, witam.
5: Kacprze, gdzie jeszcze według sondażu powinniśmy się zbroić?
6: 17% badanych uważa, że wojskowe zakupy powinny być realizowane w krajach Unii Europejskiej. Co ciekawe, dopiero co 10 Polak wskazał na Stany Zjednoczone i Koreę Południową. Na zakupy w polskich zakładach częściej wskazują mężczyźni, 50-latkowie oraz wyborcy Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Z kolei ci, którzy głosują na Prawo i Sprawiedliwość oraz na Karola Nawrockiego, chętniej wskazują, że nasz kraj powinien kupować sprzęt i broń w USA i w Korei. Zwolennicy obecnego rządu, a przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej, wskazują kraje Unii Europejskiej, w których powinniśmy zakupić wyposażenie dla polskiego wojska.
4: A co najmniej 10 milionów złotych strat Skarbu Państwa wyrządziła grupa przestępcza rozbita przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji oraz wielkopolskich celników.
5: Na polecenie prokuratury regionalnej w Poznaniu zatrzymano 12 osób. Krzysztof Zasada, jak działali podejrzani?
7: Wystawiali nierzetelne faktury VAT, które miały dokumentować obrót materiałami budowlanymi, granitem, kostką brukową oraz fikcyjne usługi marketingowe. Według śledczych podmioty pełniące funkcję tzw. znikających podatników posłużyły się ponad 800 fakturami o wartości ponad 54 milionów złotych, a także wystawiły ponad 1000 nierzetelnych faktur na kwotę przekraczającą 45 milionów. Zatrzymani usłyszeli w prokuraturze zarzuty, za które grozi nawet 25 lat więzienia. Dwie osoby trafiły do aresztu.
4: Prawie 100 spotkań z udziałem 20 24 tysięcy nauczycieli zorganizowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, promując reformę Kierunek Kompas Jutra.
5: Od 1 września reforma wkracza do przedszkoli, klas pierwszych i klas czwartych szkoły podstawowej.
4: Zmiany w programie wesprzeć mają rozwijanie umiejętności praktycznych, myślenia krytycznego i sprawczości młodych ludzi. Temu służyć mają m.in. moduły tematyczne bez sztywnego podziału na pojedyncze lekcje.
2: Wiatr umiarkowany dzisiaj na Podhalu, wieje na ogół z zachodu, ciśnienie stabilne na poziomie 1017 hektopaskali, biometr jest umiarkowanie niekorzystny. Nastroje może poprawić nam fakt, że za chmur dzisiaj dość często wyglądać będzie słońce. Niestety więcej chmur na jutro zapowiadają synoptycy, no i do tego dokładają opady deszczu. Środa będzie znów mokra.
0: Wtorkowy poranek, pewnie u wielu z was kawa ma swoją stałą godzinę. U nas właśnie po 9:00 wjeżdża kolejna.
2: A wraz z nią porcja plotek, te już za chwilę.
0: Ewelina Kraczek
2: i Marek Moc.
0: Bądźcie z nami.
1: Radio Alex.

0: wtorkowy poranek, czas na poranną kawkę i ploteczki.
1: Wygląda na to, że Robert i Anna Lewandowscy są coraz bliżej wielkiej amerykańskiej przygody. Według medialnych doniesień kapitan reprezentacji Polski miał być pod ogromnym wrażeniem prezentacji przygotowanej przez klub z Chicago.
0: No tak, Amerykanie podobno zadbali o każdy szczegół. Pokazali panu Robertowi nie tylko plany sportowe, ale także szkoły dla dzieci, a nawet budynek, w którym Anna Lewandowska mogłaby otworzyć swoje studio fitness.
1: Aha, mówi się też naprawdę o imponujących zarobkach, nawet 20 milionów euro rocznie wraz z premiami, do tego nowoczesny stadion, no i perspektywa gry za oceanem przez kilka kolejnych lat.
0: No, wygląda na to, że transfer to nie tylko zmiana klubu, a wręcz gotowe plany na nowe życie.
1: No, może amerykański sen właśnie pisze swój polski rozdział. Zobaczymy.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Kalambury, przegrany robi obiad.
4: Mama pokazuje zimę?
5: Albo stoi przy lodówce.
3: Dobra, to jeszcze raz.
4: Dom?
5: Ciepło.
3: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
6: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Rady RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
8: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów Zakopane Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
12: Skoda. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
15: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Po reklamie.
2: Synoptycy zapowiadają na dzisiaj duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna w rejonach podgórskich wyniesie od 17 do 19 stopni, a na szczytach Tatr około 8 stopni Celsjusza. Na Podhalu będzie wiał umiarkowany wiatr, okresami dość silny i porywisty z zachodu. Jego siła ma osłabnąć wieczorem. Teraz tyle o pogodzie, kolejna prognoza po wiadomościach o 10:00.

0: To wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Przenosimy się na chwilę do Wrocławia, bo tam szykuje się wydarzenie dla ludzi spragnionych nowych, ciekawych wrażeń, zwłaszcza węchowych, można powiedzieć.
0: W Ogrodzie Botanicznym zakwitnie dziwidło olbrzymie, czyli roślina uznawana za najbardziej śmierdzący kwiat świata. Pachnie podobno mieszanką padliny, zepsutego mięsa, odchodów i innych aromatów, które raczej nie zamawia się w perfumerii.
1: To ciekawe, robi to specjalnie, bo ten zapach ma przyciągnąć owady, które pomagają w zapylaniu.
0: Czyli jeśli ktoś marzy o romantycznym spacerze wśród kwiatów, to we Wrocławiu może dostać bukiet wrażeń i odruchów... No wiecie.
1: No dobrze, to co, miałbyś ochotę spotkać się oko w oko, no, nos w nos z dziwidłem olbrzymim?
0: Zawsze.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Używane BMW na atrakcyjnych i pewnych warunkach? Ruszaj do salonów Premium Selection BMW M-Cars. Teraz BMW serii 1 może być twoje już od 999 zł brutto miesięcznie. W atrakcyjnym finansowaniu z 24-miesięczną gwarancją. Pakietem BMW Service Inclusive z udokumentowaną historią, przebiegiem i pozytywną kontrolą 360 stopni. Zapraszamy do salonów Premium Selection BMW M-Cars w Krakowie, Libertowie, Nowym Sączu i Tarnowie.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
8: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za

0: 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: to wtorkowy poranek. Elon Musk został pierwszym bilionerem w historii. No, ja nie wiem, czy to jest dobra informacja dla świata, no ale taki fakt odnotowano.
1: Niech i tak będzie. No, a co jeszcze ważnego dzieje się w regionie, kraju i na świecie? O tym nasi dziennikarze. Ich raport w wiadomościach punktualnie o 10:00.
2: Już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. Ponad 2 promile i jazda skuterem. 41-latek zatrzymany w Witowie. W części z kraju i ze świata kolejne informacje z Mszany Dolnej, gdzie poszukiwany jest 19-latek, który może mieć związek ze śmiercią swojej byłej dziewczyny. Anna Krudek, zostańcie z nami.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
15: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
18: Po reklamie.
1: Wtorek, 16 dzień czerwca, na zegarach godzina 10:00. Zapraszamy na wiadomości.
2: Anna Krudek, zapraszam. Ponad 2 promile alkoholu miał w organizmie 41-letni mieszkaniec powiatu nowotarskiego, który mimo swojego stanu wsiadł na skuter i ruszył w drogę. Mężczyznę zatrzymali policjanci zakopiańskiej drogówki. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie, że pijany kierowca skutera jedzie drogą wojewódzką w kierunku Czarnego Dunajca. Patrol rozpoczął poszukiwania i zatrzymał mężczyznę w Witowie. Badanie alkomatem wykazało 2,2 promila alkoholu w jego organizmie. 41-latek został zatrzymany do wytrzeźwienia, a następnie usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu teraz do 3 lat więzienia, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Już za tydzień wznowione zostaną regularne rejsy lotnicze z Riyadu, stolicy Arabii Saudyjskiej, do Krakowa. Od 2 lipca regularne rejsy z Warszawy do krajów arabskich wznawia lot. To trochę za późno dla turystów przybywających z tego kierunku. Do Zakopanego w wakacje przyjedzie ich zaledwie garstka, prognozuje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
4: Okienko rezerwacyjne dla turysty podróżującego za kontynent trwa najczęściej 90 plus dni. W związku z tym turyści arabscy albo mieli u nas rezerwacje, które skasowali, albo nie zdążyli ich założyć przez kryzys. Mamy dzisiaj naście dni do polskich wakacji i to może być już za późno dla dużej części z tych turystów arabskich, którzy mieli w planie, ale już podjęli inne decyzje i nie zdecydują się. No i dla tych, którzy ciągle, mimo że linie lotnicze latają, będą się bali lecieć nad terenem zagrożonym. Na razie estymujemy, że jesteśmy w stanie odtworzyć około 50% obłożenia tego zeszłorocznego, czyli to będzie mniej niż 5% turystów arabskich tego lata w Zakopanem.
2: A do tego tematu z pewnością w Radiu Alex będziemy jeszcze wracać.
3: To są wiadomości z Podhala.
2: Do 15 lipca w gminie Poronin przyjmowane są zgłoszenia do konkursu na najpiękniejszy ogród. Działki będą oceniane kilkukrotnie w ciągu sezonu. Wyniki poznamy jesienią. Wójt gminy podpowiada, na co szczególną uwagę będzie zwracało jury.
18: Będziemy doceniać wszystko. To, czy są warzywa, czy są krzewy, czy są kwiaty, czy są drzewa. Chcemy w ten sposób troszkę walczyć z tą betonozą. To nie chodzi o ogrody zaprojektowane przez firmę, która przyjedzie i za milion monet zrobi ogród. On jest też piękny, on jest też wizytówką, ale chcemy promować czasami te ogrody babci, w których są stare gatunki kwiatów, które są zadbane. Chcemy je po prostu pokazać.
2: Nagrodą będą bony na zakupy w sklepach ogrodniczych, mówiła wójt gminy Poronin Anita Żegleń. Nowotarscy radni apelują do ministra finansów i gospodarki w sprawie SENT. Szczegóły w wiadomościach o 11. Teraz o tym, co w kraju i na świecie, Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
19: Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii, do jakiej doszło w gminie Mszana Dolna w Małopolsce. Wieczorem, przypominamy, odnaleziono tam ciało 19-latki. Od razu ruszyły też poszukiwania jej byłego chłopaka.
20: Dzisiaj w lesie odnaleziono ciało mężczyzny. Na miejscu jest nasz reporter Maciej Sołtys.
21: Zgadza się, witam ponownie.
20: Wciąż nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia, że to poszukiwany od wczoraj 19-latek.
21: Dokładnie tak. Ciało, które najprawdopodobniej należy do 19-latka, znalazła załoga śmigłowca niedaleko Mszany Górnej w lesie w miejscowości Niedźwiedź, w pewnej odległości od miejsca sprzeczki i ataku na młodą kobietę. 19-latka policja szukała od wczorajszego wieczora. Zaangażowano duże siły. Oprócz śmigłowca i policji szukali go też strażacy i ratownicy GoPro.
19: Maciej Sołtys, dziękujemy bardzo. Trzy osoby zatrzymane do tej pory w związku ze śmiertelnym postrzelaniem Rosjanina w Białej Podlaskiej, dowiedział się Krzysztof Zasada.
20: 44-latek był mieszkającym w Polsce artystą, performerem, który krytykował Władimira Putina i politykę Rosji. Służby wciąż szukają sprawcy zabójstwa.
19: A Krzysztof razem z nami teraz. Krzysztofie, co wiemy o zatrzymanych?
22: To osoby wytypowane w ramach operacji jako mogące mieć związek z tym incydentem. Jedna z nich to mężczyzna trudniący się przewozem osób. Z informacji, którą uzyskałem, wynika, że dwie z tych osób wciąż są zatrzymane, jedną wypuszczono na wolność. Wciąż nie mamy osoby podejrzewanej o to zabójstwo, usłyszałem od śledczych. Do poszukiwań dołączyli funkcjonariusze z pionu kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. W sprawie przygląda się też Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wiadomo, że zabity Rosjanin mieszkał w Polsce z rodziną od kilku lat. Trwa wyjaśnianie motywów działania zabójcy.
19: Wiceprezydent USA J.D. Vance twierdzi, że Donald Trump może ogłosić porozumienie Stany Zjednoczone-Iran jeszcze przed zapowiadanym piątkiem.
20: To wstępne porozumienie Vance opisuje jako dokument bardzo ogólny i liczący około 1.5 strony.
19: Przy czym według amerykańskiego wiceprezydenta ten dokument zapewnia, że Iran nigdy nie będzie miał broni jądrowej.
20: Donald Trump, przypominamy, jest na szczycie G7 we Francji.
19: Dziś we Wien zaplanowano specjalną sesję poświęconą właśnie Iranowi, w której to wezmą udział przywódcy Egiptu, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: W prognozach na dzisiaj sporo chmur, ale synoptycy nie wykluczają, że miejscami będą pojawiały się przejaśnienia. W najcieplejszym momencie dnia w Zakopanem termometry wskażą około 17 kresek powyżej zera. Wysoko w Tatrach będzie wiał dość silny i silny wiatr z kierunków zachodnich, osiągający w porywach do 60 km na godzinę. Noc będzie początkowo pogodna, później pochmurna i deszczowa.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: To wtorkowy poranek już po 10, ale ten czas pędzi, a my jeszcze przez godzinę z wami, Ewelina Kraczek
1: i Marek Moc, zapraszamy.

0: To wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: A ja właśnie czytam, że w Gdańsku Straż Miejska dostała zgłoszenie o zwierzęciu przywiązanym do drzewa w parku. Według mieszkanki miało tam leżeć od 2 dni coś przypominającego lisa albo psa.
0: No i oczywiście na miejsce ruszył patrol ekologiczny. Faktycznie szybko znaleźli wskazane drzewo. Sytuacja wyglądała poważnie, przynajmniej na pierwsze spojrzenie. Bo jak się okazało, zagadka miała bardzo niecodzienne rozwiązanie.
1: Bardzo, bardzo, bo zwierzę co prawda miało futerko, ogon, sympatyczny pyszczek, ale było wykonane z pluszu.
0: Pluszek nie wymagał pomocy weterynarza, karmy ani spaceru. Wystarczyło jedno spojrzenie, by stwierdzić, że sytuacja jest całkowicie pod kontrolą. Podsumowała Straż Miejska w mediach społecznościowych, no i pozytywnie oceniła postawę tej pani.
1: No to można powiedzieć, że niezaplanowane ćwiczenia z akcji poszukiwawczej zakończyły się sukcesem.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
4: Jeszcze nie, a ty?
3: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
4: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
3: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
4: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
3: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na fship.edu.pl.
5: Time to level up!
6: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
7: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
8: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
11: Wolę życie w biegu i w obiegu.
12: Pieniądz musi krążyć.
13: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
10: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
16: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
17: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Po reklamie.
2: wtorek na Podhalu ma być pochmurny, jednak od czasu do czasu mogą pojawiać się przejaśnienia. Temperatura minimalna w Nowym Targu wyniesie około 20 stopni, a w Bukowinie Tatrzańskiej około 16 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich będzie nam towarzyszył umiarkowany wiatr, okresami dość silny i porywisty z zachodu. Jego siła ma osłabnąć wieczorem. Środa zapowiada się jak na razie z przelotnymi opadami deszczu i burzami.

0: Tak wam pięknie gramy we wtorkowy poranek.
1: Wczoraj mówiliśmy o tym, że powstał ranking najprzystojniejszych piłkarzy mundialu, ale według obliczeń matematycznych i Ronaldo zajął 45. miejsce. Mm-hmm. Przepraszam, że o tym Ronaldo cały czas, no ale tak akurat.
0: No wiem.
1: Wiesz, ja podejrzewam, że on się o tym rankingu dowiedział i on wrzucił do sieci zdjęcia z plaży bez koszulki.
0: Czytałem, że na temat tych fotek wypowiedział się nawet jego kolega z kadry, zapewniając, że to nie jest Photoshop.
1: No właśnie, rywalizację na tegorocznym mundialu reprezentacja Portugalii rozpocznie już jutro. Tak więc, drogie panie, można tak rzucić okiem, czy aby na pewno.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Myślenicki rynek. 6 gwiazd, 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20.

0: Instrumental i Grumi. Weź znajomych, rodzinę i wpadaj. Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami. Wstęp wolny. Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.
1: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
2: Gros, Czarny Dunaj, jest kolejowa 23J i rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A.

0: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
1: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon,
3: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Po reklamie.
9: Radio Alex.

0: 16 dzień czerwca to wtorek. Kalendarz przypomina, że dziś Światowy Dzień Żółwia Morskiego, a my przypominamy, do kogo wybieramy się dzisiaj na imieninową kawę. Marek, przypomnij.
1: Na liście Aneta, Alina, Justyna, Benon, Jany, Judyta, Ludgarda, Aurelian i Benona.
0: Tylko nie żółwim tempem. Pamiętajcie o nich, pamiętamy o świętujących wszystkiego dobrego. Za chwilę wiadomości.
2: W wiadomościach Radia Alex o 11:00. Rada Miasta Nowy Targ apeluje o zmiany w systemie SENT. Chodzi o przyszłość drobnych przedsiębiorców. W drugiej części serwisu śledztwo w sprawie śmiertelnego postrzelenia Rosjanina w Białej Podlaskiej ma trafić na najwyższy prokuratorski szczebel. Anna Grudek, zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack Nowy Targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń, Nowy Targ, ulica Krakowska 3, ASMB Group. KPL.
6: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
7: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
8: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Serdecznie zapraszam na obchody jubileuszu 680-lecia lokacji Królewskiego Wolnego Miasta Nowego Targu. Od piątku 19 czerwca rozpoczynamy uroczystą sesją w Miejskim Centrum Kultury. W sobotę świętujemy rodzinnie, wieczorem koncerty Nowotarżanie dla Nowotarżan, później gwiazda nasza Kasia Moś, w niedzielę oczywiście strefa dla dzieci, następnie koncert zespołu Dżem, a w poniedziałek święto lokacji miasta, odczytanie aktu lokacyjnego i koncerty, zabawa. Serdecznie zapraszam do Nowego Targu.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
13: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
14: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
15: Po reklamie.
1: 16 dzień czerwca w kalendarzach, na zegarach godzina 11:00. Przyszła pora na kolejne wiadomości.
2: Anna Grudek. Zaczynamy. Radni Nowego Targu skierowali apel do ministra finansów i gospodarki w sprawie złagodzenia przepisów dotyczących systemu SENT. To odpowiedź na głosy kupców związanych z handlem na targowiskach, którzy alarmują, że nowe obowiązki mogą zagrozić dalszemu prowadzeniu przez nich działalności. Zdaniem radnych rozszerzenie obowiązku monitorowania przewozu towarów poprzez system SENT nakłada na małych przedsiębiorców dodatkowe formalności, koszty i ryzyko wysokich kar za błędy administracyjne. W szczególnie trudnej sytuacji znalazły się rodzinne firmy, które nie posiadają rozbudowanego zaplecza księgowego czy administracyjnego. W apelu podkreślono, że Nowy Targ od lat jest jednym z najważniejszych ośrodków handlowych na Podhalu, a jarmarki i targowiska są źródłem utrzymania dla wielu rodzin oraz elementem lokalnej tradycji. Dokument został przyjęty podczas wczorajszej sesji Rady Miasta jednogłośnie. Teraz ma trafić do ministra finansów i gospodarki oraz do Kancelarii Sejmu i Senatu. Przypomnijmy, sprawa jest pokłosiem 8 wystąpienia kupców, którzy już w maju zwrócili się do władz miasta o interwencję, wskazując, że obecny kształt przepisów SENT może poważnie uderzyć w handel będący od pokoleń wizytówką nowego targu.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: OSP Łopuszna wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Nowoczesny pojazd zwiększy możliwości operacyjne jednostki i poprawi komfort pracy strażaków podczas akcji. To nie jedyne wsparcie dla druhów. Dzięki darowiźnie wspólnoty gruntowej w Łopusznej jednostka otrzymała także zestaw medyczny o wartości 7,5 tysiąca złotych, który będzie wykorzystywany podczas działań ratowniczych.
3: To są wiadomości z Podhala.
2: W najbliższy czwartek w nowotarskim zespole placówek szkolno-wychowawczo-opiekuńczych odbędzie się dzień otwarty, połączony z piknikiem rodzinnym. Początek o godzinie 9:30.
15: Zaproszony jest każdy zainteresowany działalnością placówki. Będzie to bowiem okazja do poznania oferty edukacyjnej i terapeutycznej, spotkania z kadrą specjalistów oraz integracji w atmosferze wspólnej i to naprawdę świetnej zabawy. Na uczestników czeka wiele atrakcji, m.in. występy artystyczne przygotowane przez uczniów, animacje, gra terenowa, konkursy, dmuchańce oraz kawiarenka z domowymi wypiekami. Organizatorzy zadbali o program, który pozwoli dzieciom aktywnie spędzić czas, a dorosłym poznać specyfikę pracy placówki oraz jej codzienne działania na rzecz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Organizatorzy serdecznie zapraszają całe rodziny do czwartkowego świętowania, integracji oraz poznania miejsca, które od ponad 50 lat pełni ważną rolę wspierającą dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami.
2: Program wydarzenia przejrzała dla Was Joanna Chmiel. Teraz przed Wami Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski z wiadomościami z kraju i ze świata, a w samo południe Władek Biały i serwis po góralsku.
16: Śledztwo w sprawie śmiertelnego postrzelenia Rosjanina w Białej Podlaskiej ma trafić na najwyższy prokuratorski szczebel. Zostanie przyjęte przez Lubelski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Takie są plany śledczych.
17: Krzysztof Zasada. Krzysztofie, jakie są powody takiej właśnie decyzji?
18: Oficjalnie nikt tego nie mówi, choć ma jednak przede wszystkim o wagę sprawy. Trwa wyjaśnianie motywów działania napastnika, który wciąż jest poszukiwany. Jest wiele hipotez, od powodów czysto kryminalnych po udział obcych służb w tym zabójstwie. Ofiara to osoba, która nie kryła swego krytycznego stosunku do obecnych rosyjskich władz. Jak się dowiedziałem w wyjaśnianiu okoliczności zabójstwa, z policjantami ściśle współpracują funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To dla nas priorytetowa sprawa i przywiązujemy do niej dużą wagę, usłyszałem w służbach.
16: Umiesz liczyć? Licz na siebie. Tak uważa ponad połowa Polaków, która wskazuje, że zakupy zbrojeniowe powinny przede wszystkim być realizowane w naszym kraju.
17: Sondaż pracowni Opinia 24 przeanalizował reporter Kacper Wróblewski. Witamy.
19: Witam ponownie.
17: Kacprze, jak to wygląda w praktyce? Gdzie najwięcej inwestujemy, jeśli chodzi o obronę?
19: Z jednej strony mamy ostatnio ogłoszone około 180 miliardów złotych z unijnego programu pożyczkowego SAFE. Zdecydowana większość tych środków ma trafić do polskiego przemysłu zbrojeniowego.
20: W ciągu 3 dni podpisaliśmy 63 umowy na 120 miliardów złotych w polskim przemyśle zbrojeniowym.
19: Podkreślał w ubiegłym tygodniu w Sejmie wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Z drugiej strony, także w ubiegłym tygodniu do Polski trafiły pierwsze myśliwce F-35. Docelowo do naszego kraju trafią 32 amerykańskie maszyny.
21: Sojusz strategiczny pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi jest zasadniczy dla bezpieczeństwa państwa polskiego.
19: Mówił w łasku prezydent Karol Nawrocki. Na zakup amerykańskiego sprzętu Polska zapożyczyła się na przestrzeni ostatnich lat łącznie w kwocie około 20 miliardów dolarów. Z kolei pożyczka w Korei Południowej szacowana jest łącznie na kwotę rzędu kilkunastu miliardów dolarów.
2: Dzisiaj na Podhalu spodziewajmy się dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. W najcieplejszym momencie dnia w Poroninie temperatura maksymalna wyniesie około 17 stopni Celsjusza. Wysoko w Tatrach ma wiać dość silny i silny wiatr z kierunków zachodnich, osiągający w porywach do 60 km na godzinę. O tym, jak zapowiada się dzisiejsza noc, w kolejnej prognozie już za kilka chwil.
22: To już wtorkowe przedpołudnie, no to co Marek, żółwim tempem, czy może tak?
1: Żółwim tempem, spokojnie, nie ma się gdzie śpieszyć. Mamy sporo czasu, żeby się znowu tutaj pojawić.
22: Ewelina Kroczek.
1: I Marek Moc.
22: Dziękujemy za dziś.
1: Zapraszamy na jutro.
3: Radio Ale.

0: Reklama.
1: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie.
7: Popołudnie na Podhalu ma być pochmurne, ale niewykluczone są przejaśnienia. W nocy początkowo małe i umiarkowane zachmurzenie, później wzrastające do dużego. Mogą pojawić się opady deszczu. Temperatura minimalna w rejonach podgórskich wyniesie od 10 do 12 stopni, a na szczytach Tatr około 4 kresek powyżej zera. Na Podhalu będzie wiał słaby wiatr, głównie z zachodu i południowego zachodu.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
2: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur, 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.

0: tu znajdziecie akumulatory, wycieraczki, radia i głośniki do każdego typu pojazdu. Największy wybór car audio w najlepszych cenach na Podhalu. Centrum akumulatorów. Telefon 790 200 020.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.

0: wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs, 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Po reklamie.

0: Zakopanem powstanie nowy skwer z bardzo podhalańską nazwą. Wielkimi krokami zbliżają się wakacje. Czy ruch turystyczny tego roku dopisze? Jak z obłożeniem? Będą czy nie będą? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć już za chwilę. Władysław Biały, zbliżają się wiadomości w południe.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Używane BMW na atrakcyjnych i pewnych warunkach? Ruszaj do salonów Premium Selection BMW M-Cars. Teraz BMW serii 1 może być twoje już od 999 zł brutto miesięcznie. W atrakcyjnym finansowaniu z 24-miesięczną gwarancją. Pakietem BMW Service Inclusive z udokumentowaną historią, przebiegiem i pozytywną kontrolą 360 stopni. Zapraszamy do salonów Premium Selection BMW M-Cars w Krakowie, Libertowie, Nowym Sączu i Tarnowie.
4: Prowadzisz obiekt noclegowy? Niech twoi goście zaczynają dzień pysznym śniadaniem. Restauracja Schronisko Bukowina zaprasza na dzień otwarty cateringu śniadaniowego. 17 czerwca od 9 do 12 w Bukowinie Tatrzańskiej czeka prezentacja oraz degustacja zestawów śniadaniowych. Na słono, na słodko i w wersji wegetariańskiej. Schronisko Bukowina. Śniadania z dowozem dla twoich gości. Sprawdź catering schroniskobukowina.pl.
5: Szukacie miejsca na udane zakupy? Zapraszamy do delikatesów pana Steskala. Znajdziecie u nas świeże pieczywo, smaczne wędliny, owoce, warzywa i wszystko, czego potrzeba na co dzień w atrakcyjnych cenach. Czekamy na was w Rabce Zdroju, w domu handlowym Gazda, w Nowym Targu na placu Ewry, przy ulicy Szaflarskiej i na Kowańcu, a także w Jabłonce oraz Czarnym Dunajcu. Delikatesy pana Steskala. Blisko was każdego dnia.
6: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
7: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
8: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
9: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
11: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
12: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
10: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
16: Zdrowit.
17: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody.
18: Skoda. Po reklamie.
19: Wtorek, 16 dzień czerwca, wybiło południe, czas na wiadomości.
0: Jest godzina 12. Władysław Biały, wiadomości w południe. Dzisiejsze wydanie zaczynamy informacjami spod Giewontu. Przedstawiciele województwa małopolskiego, miasta Zakopane, Muzeum Tatrzańskiego i Związku Podhalan podpisali list intencyjny w sprawie budowy nowego skweru, w którym ma powstać przy ulicy Kościeliskiej na terenie należącym do Muzeum Tatrzańskiego. Inwestycja, choć niedużo, będzie jednak dość istotnym elementem na mapie miasta, głównie ze względu na swoją nazwę, bo będzie to nie byle jaki skwer, a skwer gąsieniców. Pomysł związany jest z obchodami 500-lecia osadnictwa najsłynniejszego podhalańskiego rodu. Temu też zdecydowano się na taką strasznie ogólną nazwę, żeby sićka gąsienice, czyli to docenienie. No bo czemu skwer miałby być na przykład gąsienicy kiernicki ciacianego, a nie już dejmy na to gąsienicy borowecki łonecki. A co? Łonecka jest gorsi? No właśnie nie jest, więc skwer będzie ogólnogąsienicowy, żeby uniknąć niepotrzebnych dyskusji. Zgodnie z założeniami porozumienia, Związek Podhalan złoży projekt obiektu, natomiast miasto zajmie się jego późniejszym utrzymaniem. Pomysłodawcy liczą na to, że nowe miejsce wartko stanie się następnym symbolem podhalańskiego dziedzictwa. Na marginesie dodajmy tys, ale to już mocno nieoficjalnie, że skoro gąsienice będą mieć skwer, no to bachle dom by pasowało te teraz co najmniej rondu. A co se gąsienice myślą, ze mną się nie należy nic? Godoną jeden z przedstawicieli rodu Bachledów, no ale z drugiej strony to nazwisko pojawia się w takiej liczbie nazw przeróżnych przedsięwzięć i przybytków, że może jakoś już odpuszczą ten skwer gąsienicom. No, uwidzimy. Zmieniamy temat. Wielkimi krokami zbliżają się wakacje, a to znaczy, że branża turystyczna myślami jest już o porę tyźni do przodu. Jak zwykle pojawia się jedno i to samo pytanie. Przyjadą czy nie przyjadą? Odpowiedź nie jest prosta, bo albo przyjadą, albo nie przyjadą. Jak na razie obłożenie jest dość niskie i wynosi około 30%. Specjaliści twierdzą, że winno temu jest pogoda, niskie temperatury i sićkie te inne różne sprawy. Telo mogę o tym powiedzieć jo, ale znacznie więcej na szczęście na ten temat wie Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
1: Obłożenie na pewno zdobędziemy, już widzimy, że tam na poziomie 30% generalnie jest i jest stabilne, w pewnych obszarach mocniejsze, czyli powiedzmy w tej standardzie 3 gwiazdki plus i resorty z dużą ilością atrakcji, w pewnych obszarach dużo mniej stabilne, no czyli te nasze najbardziej ekonomiczne, czasem bardzo wspaniałe pokoje w poddaszach u gaździn z Giewontem przez parapet gdzieś tam w kościelisku, tam jest trudniej. Ale goście z tego segmentu ekonomicznego będą się wypełniać dopiero od 10 lipca i to wiemy. Więc daleko od trwogi, ale świadomie należy obserwować, co się dzieje.
0: A jeśli smuci was wizja złej pogody, deszczu i pustek, w toro pojawią się zawsze, a ostatecznie nigdy się nie sprawdzą, to dla was weselenio już w najbliższą sobotę będziecie mogli odwiedzić festyn rodzinny, na który zaprosa Zakopiańsko Szkoła nr 5 imienia Janusza Korczaka. Was weselenie będzie polegało m.in. na grillu, wacie cukrowej, piana party i ściance wspinaczkowej, w której, w przeciwieństwie do weekendowych mistrzostw rozgrywanych w Zakopanem w ostatni weekend, tym razem raczej nie zaleje. Start w sobotę o 10. Na koniec jeszcze specjalny raport z Pieniążkowic. Otóż w Pieniążkowicach nic szczególnego się dziś nie działo. No to tak na koniec, jakby się w to na przykład zastanowił, co tamka w Pieniążkowicach. To sićku, za chwilę słyszymy się w prognozie pogody, a teraz wiadomości ze świata.
2: Morderca 19-latki w Mszanie Górnej w Małopolsce najprawdopodobniej popełnił samobójstwo. Ciało mężczyzny znaleziono dziś rano w lesie niedaleko miejscowości Niedźwiedź. Na miejscu jest Maciej Sołtys. Witamy Maćku. Co jeszcze wiadomo w sprawie tej tragedii?
16: Przy zwłokach młodego mężczyzny znaleziono prawdopodobne narzędzie zbrodni. Podobne działania policja prowadziła też na miejscu zabójstwa 19-latki. Tam też zbierano i zabezpieczono ślady. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem. Para znała się. Wcześniej byli w związku.
18: Gdy kobieta wróciła z pracy, na podwórku mężczyzna zaatakował ją, zadając jej kilka uderzeń ostrym narzędziem w okolice szyi i klatki piersiowej. Na skutek tych obrażeń kobieta zmarła. Natomiast sprawca oddalił się bezpośrednio z miejsca zdarzenia.
16: Mówiła prokurator Justyna Rataj-Mykietyn z Nowosądeckiej Prokuratury. Poszukiwania w trudnym, górzystym i leśnym terenie były prowadzone całą noc. Dziś rano ciało 19-latka wypatrzyła załoga śmigłowca. Śledztwo prowadzone będzie w kierunku zabójstwa kobiety i samobójczej śmierci 19-latka.
2: Awantura na sesji Rady Miasta w Poznaniu. Prezydent Jacek Jaśkowiak został obrzucony ciastem. Benjamin Kubiak-Piłat, jak wyglądał ten incydent?
20: Na sesji, w czasie której miało dojść do głosowania nad absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Poznania, do sali wbiegł mężczyzna, który rzucił w Jacka Jaśkowiaka ciastem. Wywiązała się awantura. Napastnik został obezwładniony i wyprowadzony z sali. A tak na gorąco o całym zdarzeniu mówił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
21: Proszę wyprowadzić tego pana,
3: atak i tych agresorów. Nie boję się ataku ani takiego, ani ataku nożem, ani ataku pistoletem. Ale jeżeli my nie zrobimy dzisiaj czegoś, żeby taką hołotę wyprowadzić z urzędu, ktoś, kto atakuje fizycznie urzędnika państwowego, to jest przekroczenie wszelkich granic.
20: Obrady sesji Rady Miasta zostały przerwane. Poznań, Beniamin Kubiak-Piłat.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
22: Co cekonos w pogodzie jutro? Środa zapowiada się dość dynamicznie. Na niebie na pewno pojawi się więcej chmur. W drugiej połowie dnia w naszym regionie mogą pojawić się przelotne opady, które miejscami mogą być intensywne. Dosyćku wynagrodziną jednak temperatura. Termometry pokazą od 17 stopni w Zakopanem do 20 w Nowym Targu i Saflarak. W następnych dniach temperatura będzie rosła skokowo. Pierwszy raz w tym sezonie dotrzemy w okolice 30 stopni. Tom, nie wiem, czy optymistyczną, czy nie informacją kończymy. Słyszymy się jutro o 12:00. Władysław Biały.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
19: Dzień dobry, cześć i czołem, Mariusz Ryszka, kłaniam się, jestem, melduję się na posterunku i zapraszam na nasze wtorkowe, popołudniowe spotkanie. Na początek w Radiu Alex dużo dobrej muzyki, góralska kapela Stanisława Ogórka już czeka, Timbaland, Katy Perry, za chwilę potem wpadnie też Taylor Swift, zaczynamy.

0: No i proszę, już piątek. Przepraszam. Mój błąd. Wtorek, 16 dzień czerwca. Do piątku nadal daleko, ale znacznie bliżej niż jeszcze wczoraj o tej porze. Blisko także do lata. To astronomiczne, przypomnę, przyjdzie w niedzielę o 10:26. A kilka dni później rozpoczną się wakacje. Jest na co czekać. A jeśli ktoś lubi wysokie wskazania termometrów, to będzie zadowolony. Szczegóły za chwilę.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Jeżeli chcesz coś w życiu osiągnąć, zacznij od zmiany. Zapraszamy Cię do współpracy z najlepszym zespołem sprzedażowym w Remax Polska. Zostań agentem nieruchomości w Remax Duo Kraków, Zakopane, Nowy Targ. Skontaktuj się z nami. 12 255 17 13.
4: Zapraszam, właściciel zespołu biur nieruchomości Remax Duo, Marta Zagórska.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
7: Myślenicki rynek. 6 gwiazd, 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20.

0: i Grumi. Weź znajomych, rodzinę i wpadaj! Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami! Wstęp wolny! Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.
1: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
2: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu. Po reklamie.
9: W Nowym Targu czy Zakopanem dzisiaj na ogół pogodnie, jeśli chmury to w niewielkich ilościach i na pewno dzisiaj padać nie będzie. Parasol przyda się natomiast jutro, o tym jeszcze przyjdzie czas powiedzieć. Dziś na termometrach w Zakopanem 15-16 stopni powyżej zera, wiatr słaby i umiarkowany, wieje z zachodu.

0: 16 dzień czerwca w kalendarzach. Wtorek przynosi interesujące okazje do świętowania, takie jak Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych, cokolwiek się kryje pod tym hasłem. Dzisiaj wypada także Dzień Rachunków do Zapłaty, a więc wszystko kręci się wokół pieniędzy. 16 dzień czerwca to też Dzień Świeżych Warzyw, Dzień Wodospadu i Dzień Krówki. I nie chodzi tutaj o zwierzątko, a o wyrób cukierniczy. I choć na szczycie popularności cukierków w Polsce mamy ptasie mleczko, to krówka trzyma się dzielnie i w niemal każdym rankingu, który znalazłem, zajmuje miejsce w pierwszej piątce. A wy lubicie krówki? Bo ja uwielbiam.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz

0: Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyzbet.pl i w punktach sprzedaży.
1: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
2: Jeszcze nie, a ty?
1: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
2: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
1: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
2: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
1: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
3: Time to level up!
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Po reklamie.

0: O tej porze warto przypomnieć, że pewne stare przysłowie mówi: we wtorek rozpoczynaj, w piątek kończ, a będziesz bogaty. I to jest doskonały plan. My za chwilę zaczynamy wiadomości i polecam.
1: W tych wiadomościach Radia Alex ostrzegamy Was przed utrudnieniami na drogach krajowych nr 7 i 28. Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej zdradza trzy zasady, dzięki którym kwatera będzie atrakcyjna dla turystów. W części z kraju i ze świata pięć strzałów oddał zabójca Rosjanina w Białej Podlaskiej. Anna Grudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Serdecznie zapraszam na obchody jubileuszu 680-lecia lokacji Królewskiego Wolnego Miasta Nowego Targu. Od piątku 19 czerwca rozpoczynamy uroczystą sesję w Miejskim Centrum Kultury. W sobotę świętujemy rodzinnie, wieczorem koncerty Nowotarżanie dla Nowotarżan, później gwiazda nasza Kasia Moś, w niedzielę oczywiście strefa dla dzieci, następnie koncert zespołu Dżem, a w poniedziałek święto lokacji miasta, odczytanie aktu lokacyjnego i koncerty, zabawa. Serdecznie zapraszam do Nowego Targu.
5: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
6: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack Nowy Targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoserwis Michał Boroń, Nowy Targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Po reklamie.
0: Na zegarach już godzina 13. Nasi dziennikarze w studio. Czas na wiadomości.
1: Anna Grudek, zapraszam. Zaczynamy od ostrzeżeń dla kierowców. Uważajcie na Krajowej 28 w Jordanowie. Tam ruszyły roboty drogowe, które potrwają do 17 lipca. Na kilkuset metrach jezdni wykonywane są prace związane z budową lewoskrętu i modernizacją zjazdu. Droga jest zwężona do jednego pasa, a ruchem kierują drogowcy. Z kolei na Krajowej 7 w Chyżnem ruszyły roboty drogowe związane m.in. z remontem poboczy. Prace potrwają tutaj do 26 czerwca. W ciągu dnia możecie tam natrafić na zwężenia, a nawet ruch wahadłowy. Teraz ostrzeżenie dla mieszkańców Białego Dunajca. Jutro w godzinach od 10 do 15 nastąpi przerwa w dostawie wody w budynkach przy ulicy Jana Pawła II od numeru 167 w kierunku kościoła. Jak informuje Urząd Gminy, utrudnienia są związane z pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Ocenia się, że w wakacje pod Tatry przyjeżdżają coraz częściej turyści w wieku od 18 do 30 lat. Jakie warunki powinny spełnić kwatery, które wybiorą goście w tym przedziale wiekowym? Należy pamiętać o trzech zasadach.
11: Atrakcyjność miejsca postrzegana przez to, że ona jest faktycznie geograficznie atrakcyjne. To jest atrakcyjność, na którą gospodarz ma już niewielki wpływ, bo w jakimś miejscu jest, ale powinien wiedzieć, w jakim miejscu jest i do jakiej grupy adresuje swoje przesłanie. Drugim elementem w tej triadzie to jest infrastruktura, czyli gość, nawet jak jest ekonomiczny i chce tylko pokój, to chce w tym pokoju mieć może kuchenkę mikrofalową, długofalowo na pewno czajnik bezprzewodowy, ale chcę też mieć duży telewizor, chcę mieć internet szybki. Jak mówimy o obiektach o trochę wyższym standardzie i wyższej cenie, no to gość oczekuje w nich jak największej ilości infrastruktury. No oczywiście od basenów, przez choćby jacuzzi, spa, sauny, teraz te nowomodne z widokiem na Giewont, przeszklone.
1: Mówił Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
2: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
1: Ryk silników, zapach palonej gumy i widowiskowe akrobacje samochodowe. Już w najbliższy piątek w Jabłonce ekstremalny pokaz kaskaderski.
3: Zapraszamy Państwa serdecznie o godzinie 19 na targowisko w Jabłonce. Będziemy z naszym pokazem po raz kolejny, ale w tym roku zupełnie nowe przedstawienie. Zobaczycie Państwo kaskaderów ze Słowacji, Węgier, Polski i Meksyku, a w programie m.in. jazda driftem, przejazdy na bocznych kołach samochodami i quadami, przejazdy przez ogień, kontrolowane wypadki, jedyny w Polsce dragster i autorobot. Na zakończenie pokazu ogromne monster trucki, którymi tylko u nas możecie się zupełnie za darmo przejechać.
1: Zapraszał Piotr Iwaniukowicz z grupy Extreme Cascader Steam. Dla naszych słuchaczy mamy 10 podwójnych biletów. Bądźcie czujni, zaglądajcie na naszego Facebooka, wkrótce będziecie mogli je zdobyć. Anna Grudek, dzisiaj ode mnie to już wszystko. Dziękuję za uwagę, udanego popołudnia. Serwis o 14 poprowadzi Anna Kruszewska. Teraz przed Wami Anna Wachowska z wiadomościami z kraju i ze świata.
12: Wciąż szukamy zabójcy, przyznają śledczy badający sprawę zastrzelenia w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina. Na konferencji prokuratury i policji był Dominik Smaga.
13: Ofiara to Robert K., działający jako artysta pod pseudonimem Siemion Skrepecki.
14: Do mężczyzny podszedł inny mężczyzna, oddał 3 strzały z tyłu, następnie po upadku tego mężczyzny podszedł do niego i oddał kolejne 2 strzały.
13: Mówi prokurator Marek Kozak. Zabity artysta ostro krytykował rosyjskie władze, co mogło być motywem zabójcy, ale policja nie wyklucza innego motywu i wciąż szuka sprawcy.
15: Mamy jakiś obraz, jak był ubrany, jak wyglądał.
13: Mówi Andrzej Fijołek, rzecznik lubelskiej policji i apeluje do kierowców o nagrania z samochodowych kamer. Z pomiędzy 8.30 a 10.30 z Białej Podlaskiej, szczególnie z okolic miejsca zbrodni i drogi krajowej numer 2.
12: Żona szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego została odwołana z delegacji do prokuratury krajowej. Julita Dziedzic-Bogucka została przeniesiona na stanowisko w prokuraturze okręgowej. Tomasz Skory.
16: Sama decyzja to jednozdaniowy komunikat o odwołaniu z delegacji do zamiejscowego wydziału prokuratury krajowej w Szczecinie z dniem 30 września. Waldemar Żurek podpisał ją już kilka dni temu. Julita Dziedzic-Bogucka była delegowana do prokuratury krajowej 9 lat temu prosto z prokuratury rejonowej z pominięciem szczebla okręgowego. Jej mąż, działacz PiS, adwokat Zbigniew Bogucki 3 lata później został wojewodą zachodniopomorskim. Prokurator Dziedzic-Bogucka zajmowała się m.in. tzw. aferą melioracyjną i brała udział w przeszukaniu mieszkania aresztowanego później nieprawomocnie skazanego byłego sekretarza generalnego PO, a dziś senatora Koalicji Obywatelskiej Stanisława Gawłowskiego.
12: Ponad połowa Polaków uważa, że polska armia powinna przede wszystkim inwestować w rodzimy przemysł zbrojeniowy, nawet jeśli oznacza to dłuższy czas oczekiwania na nowoczesny sprzęt. Co 10 Polak uważa, że najlepszym kierunkiem zakupów są Stany Zjednoczone i Korea Południowa. O kontaktach zbrojeniowych na linii Warszawa-Waszyngton Paweł Żuchowski.
17: To właśnie ze Stanów Zjednoczonych kupujemy m.in. czołgi, systemy rakietowe HIMARS, śmigłowce Apache, myśliwce F-35 oraz zestawy obrony przeciwlotniczej Patriot. To, co ważne jest dla nas z punktu widzenia bezpieczeństwa dla Amerykanów, jest ważne także z punktu biznesowego, bo w przypadku Polski nie ma wątpliwości, czy sprzedawany sprzęt nie wpadnie w złe ręce. Procedury są uproszczone, bo nim sprzęt zostanie sprzedany, muszą zostać wydane pozwolenia. Polska w Waszyngtonie to, nie ukrywajmy, sprawdzony partner, a takich lubi nie tylko amerykańska polityka, ale też i amerykański biznes.
0: W Nowym Targu czy Zakopanem dzisiaj przewaga po stronie słońca, chmury w niewielkich ilościach, raczej bez opadów. Deszcz może pojawić się u nas w nocy. Na termometrach w Nowym Targu 19 stopni, w Zakopanem stopni 15. Jutro temperatura maksymalna na poziomie od 14 do 19 stopni. Wtorek, wtoreczek w Toruniu, dzisiaj 16 dzień czerwca, za 10 dni wakacje. A już teraz najlepsza muzyka na wtorkowe popołudnie w Radiu Alex. Claudio Mori i Adriano Celentano, za chwilę For The Coast, potem także Skolim, tak się gra.

0: Tu Radio Alex, we wtorkowe popołudnie. Nic tak nie cieszy jak nowa fura, prawda? Wszystko lśniące, pachnące, czyściutkie, tylko brać i jeździć. Nie mówię o sobie, a o strażakach z OSP Łopuszna. Otóż nówka nieśmigana trafiła w ich ręce, jest marki Volvo. Na pokładzie ma wszystko, co potrzebne do gaszenia pożarów, a dzięki darowiźnie wspólnoty gruntowej w Łopusznej jednostka otrzymała również zestaw medyczny o wartości 7,5 tysiąca złotych, który będzie wykorzystywany podczas działań ratowniczych. No to chłopaki, dajcie znać, jak się jeździ waszą nówką nieśmiganą i czy organizujecie też przejażdżki dla postronnych? Dla kolegi pytam.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Używane BMW na atrakcyjnych i pewnych warunkach? Ruszaj do salonów Premium Selection BMW M-Cars. Teraz BMW serii 1 może być twoje już od 999 zł brutto miesięcznie. W atrakcyjnym finansowaniu z 24-miesięczną gwarancją. Pakietem BMW Service Inclusive z udokumentowaną historią, przebiegiem i pozytywną kontrolą 360 stopni. Zapraszamy do salonów Premium Selection BMW M-Cars w Krakowie, Libertowie, Nowym Sączu i Tarnowie.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, mega paka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit.
5: Po reklamie.
0: Jak wygląda sytuacja w górach? Na Kasprowym na ogół pogodnie i słonecznie, około 8-10 stopni teraz, jutro pochmurno i opady deszczu. Morskie Oko plus 10 aktualnie, zachmurzenie umiarkowane, jutro chmury w przewadze i opady deszczu, na termometrach plus 9, Hala Gąsienicowa plus 13 aktualnie, zachmurzenie małe i umiarkowane, jutro pochmurno z opadami deszczu.

0: Mamy wtorek, a to oznacza, że dziś o 16 w Muzeum Pienińskim imienia Józefa Szalaja w Szlachtowej rozpocznie się wernisaż wystawy poświęconej powstaniu chłopskiemu na Podhalu, którego inicjatorem był Aleksander Kostka-Napierski. Mija bowiem 375 lat od momentu, gdy przybył na Podhale i przedstawiając się jako pułkownik wojsk królewskich, rozpoczął agitację wśród górali i miejscowej szlachty. W kwietniu 1651 roku zagościł w Nowym Targu u podstarosty Wiktoryna Zdanowskiego, gdzie ze sfałszowanym listem królewskim rozpoczął rzekomo werbunek do armii mający na celu rozprawę z kozakami, a w rzeczywistości to był zaciąg do powstania chłopskiego na Podhalu przeciwko szlachcie. Więcej takich ciekawych opowieści usłyszycie podczas wernisażu. Ja dodam, że wystawę będzie można później oglądać do 30 września.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
3: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
4: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
5: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj

0: kupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Po reklamie.

0: Oczy całego świata skierowane na mundial. Oczywiście tam mnóstwo ciekawych wydarzeń, ale słuchajcie, tego dnia przed laty też się działo i to niezbyt dobrze dla polskiej reprezentacji, bo 16 czerwca na przykład w 1986 przegraliśmy z Brazylią 0-4 i odpadliśmy z piłkarskich mistrzostw świata w Meksyku. W 2008 porażka z Chorwacją 0-1, no i mistrzostwa Europy w Austrii i Szwajcarii. Bye bye. I jeszcze rok 2012, wtedy przegraliśmy we Wrocławiu na Euro 2012 z Czechami 0-1, no i odpadliśmy z turnieju. Także PZPN, jest apel, proszę nie rozgrywać meczów 16 czerwca. Dziękuję.
1: Śmierć młodej kobiety w Małopolsce. Policja znalazła ciało 19-latka. Powody do dumy mają bibliotekarze i czytelnicy z gminy Czorsztyn. Posłuchajcie dlaczego. Za chwilę także Maja Chwalińska z dziką kartą na Wimbledon. Anna Kruszewska. Szczegóły już o 14.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Myślenicki rynek. 6 gwiazd. 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20.

0: Narek, Afromental i Grumi. Weź znajomych, rodzinę i wpadaj! Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami! Wstęp wolny! Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.
1: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Rady RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne, chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Po reklamie.
6: I to już godzina 14, czas na kolejne wtorkowe wiadomości.
7: Wczoraj wieczorem w Mszanie Górnej doszło do tragedii. Zamordowana została 19-letnia kobieta. Jej były partner zaatakował ją, kiedy wsiadała do samochodu, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Policja natychmiast rozpoczęła poszukiwania. Beato, na jakim etapie są prowadzone przez policję działania?
8: Jak poinformowano mnie w biurze prasowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, funkcjonariusze przeszukiwali teren za pomocą dronów i śmigłowca. To właśnie z pokładu tej maszyny wypatrzono ciało, to może być 20-letni mężczyzna, były partner zamordowanej kobiety. Policja jest w trakcie ustalania jego tożsamości.
7: Beata Denis Jastrzębska, dziękuję za relację.
9: Wiadomości w Radiu Alex.
7: Wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za ubiegły rok dla burmistrza Nowego Targu Grzegorza Watychy. Tak zdecydowali na sesji radni. Podczas debaty nad raportem o stanie miasta nie zabrakło jednak krytyki pod adresem burmistrza. Radni zwracali uwagę m.in. na kwestie infrastruktury, w tym rozwój dróg i ścieżek rowerowych, a także na wyzwania związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym. Pojawiały się jednak również opinie, że widać poprawę współpracy między burmistrzem a radą. Powody do dumy mają bibliotekarze i czytelnicy z gminy Czorsztyn. Według wskaźników za ubiegły rok gminna biblioteka publiczna w Kluszkowcach zajęła pierwsze miejsce w powiecie nowotarskim w kilku kategoriach. Placówka okazała się najlepsza pod względem liczby czytelników i księgozbiorów przeliczonych liczeniu na mieszkańców, a także liczby zakupionych książek oraz środków przeznaczonych na nowości wydawnicze. Biblioteka znajduje się również w ścisłej czołówce pod względem liczby wypożyczeń. Jak podkreślają pracownicy placówki, sukces ten jest przede wszystkim zasługą mieszkańców, którzy chętnie korzystają z bibliotek, wypożyczają książki i uczestniczą w organizowanych wydarzeniach kulturalnych. A skoro o wydarzeniach kulturalnych mowa, już w najbliższy piątek o godzinie 19.30 w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Targu odbędzie się wyjątkowy koncert Orkiestry Wojskowej z Rzeszowa. Wydarzenie będzie jednym z pierwszych punktów obchodów jubileuszu 680-lecia lokacji Królewskiego Wolnego Miasta Nowy Targ. Wstęp na koncert jest bezpłatny. Wejściówki możecie odbierać w sekretariacie burmistrza Nowego Targu oraz w sekretariacie Miejskiego Centrum Kultury. Publiczność usłyszy specjalnie przygotowany repertuar w wykonaniu profesjonalnych muzyków wojskowych. Orkiestra od lat uświetnia najważniejsze uroczystości państwowe, wojskowe i patriotyczne, a jej koncerty łączą muzyczną tradycję z nowoczesnym brzmieniem. Wcześniej o godzinie 16 w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Targu odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta. W porządku obrad m.in. wręczenie odznaczeń państwowych oraz podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hymnu miasta. Ciąg dalszy informacji, Anna Wachowska.
10: Kierowcy, od jutra drożej na stacjach. Przy cenie każdego rodzaju paliwa zobaczymy szóstkę z przodu. Minister energii zatwierdził nowe górne limity na pylonach. Igor Skrzypek, dlaczego kierowców czekają podwyżki, skoro ropa na świecie potaniała?
11: Formalnie dziś jest pierwszy dzień, kiedy nie obowiązuje obniżona akcyza na paliwa, wprowadzona na przełomie marca i kwietnia, by obniżyć koszty tankowania. Różnicę zobaczymy jednak dopiero jutro. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6,10 zł. To jest to 13 15 groszy więcej niż dziś. Mniejsza podwyżka w przypadku oleju napędowego, 7 groszy w górę, do 6,44 zł. Sama obniżka akcyzy wynosiła do tej pory niespełna 30 groszy za litr, a więc przed jeszcze większymi podwyżkami uchroniła nas spadająca cena ropy. W kolejnych dniach powinniśmy zobaczyć efekty tej przeceny i tankowanie zamiast drożeć zacznie tanieć, i to pomimo przywrócenia akcyzy.
10: Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie bez kwalifikacji. Polska tenisistka otrzymała dziką kartę. Długowieczność i zdrowie mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie.
5: Wyniki najnowszych badań naukowców z Uniwersytetu w Lejdzie pokazują, że szczególne znaczenie może mieć wariant jednego genu.
10: W studiu Grzegorz Jasiński. Badania prowadzono tym razem nieco inaczej niż do tej pory.
5: Nie koncentrowano się na genomie pojedynczych osób, które dożywały sędziwego wieku. Wzięto pod lupę 212 rodzin, których członkowie długo i zdrowo żyją. Udało się zidentyfikować 4 regiony DNA, które mogą za to odpowiadać. Szczególnie interesujący okazał się wariant genu kodującego syntazę cyklicznego GMP-AMP, enzym odgrywający istotną rolę w odpowiedzi zapalnej organizmu. Okazało się, że osoby z długowiecznych rodzin często mają tylko jedną aktywną kopię tego genu i to jest korzystne. Organizm nadal potrafi zwalczać infekcje i naprawiać uszkodzenia, ale nie dochodzi do przewlekłego stanu zapalnego, który przyspiesza starzenie i rozwój przewlekłych chorób.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
6: Do końca dnia w Zakopanem zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów, 15 stopni na termometrach. Jutro w ciągu dnia pojawi się trochę więcej chmur, mogą pojawić się przelotne opady deszczu, proszę się na to przygotować. Na termometrach zobaczymy 14 stopni na plusie, a w czwartek już 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
6: Za nami godzina 14. Właśnie uczyniliśmy kolejny krok na drodze do weekendu i tak malutkimi kroczkami, step by step, jak śpiewała Whitney Houston albo mówił naszym piłkarzom Leo Benhaker, będziemy w kierunku weekendu podążać. A będzie towarzyszyć nam w tym najlepsza muzyka. Velvet w Radiu Alex, już teraz za chwilę też Capela Gurole.

0: Tu Radio Alex popołudniową porą. Teraz u nas zaproszenie, bo Maciej Lipina wystąpi solowym koncertem w zakopiańskiej Stacji Kultura już w piątek. Artysta przez kilka lat koncertował z założonym przez siebie zespołem Ścigani, a od ponad ćwierć wieku wciela się w rolę Ryśka Ridla w spektaklu Skazany na bluesa na deskach Teatru Śląskiego.
1: Uwielbiam przygodę z teatrem, uwielbiam śpiewanie tych piosenek dżemu, bo to od zawsze był mój ulubiony zespół. Przygoda aktorska to też jest niesamowita sprawa, ale od 8 lat radzę Was moją solową, autorską muzyką, z którą uwielbiam się spotykać z Wami na moich solowych, akustycznych koncertach. Do Zakopanego, do Stacji Kultura przyjadę z koncertem właśnie promującym moje ostatnie wydawnictwo Południowy. Będzie to solowy, akustyczny koncert pełen opowieści o Śląsku, o rodzinie, o tradycji tego regionu, o zachwycie nad pięknymi rejonami na Śląsku, o tym, jak na Śląsku bardzo kochamy również dobrą muzykę, nie tylko śląską, ale też z południa Stanów Zjednoczonych.
0: Mówił nam Maciej Lipina. Przypomnę, początek koncertu o godzinie 19.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
4: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
5: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Kaufland jest!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kasson takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
9: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Po reklamie.
0: A i zrobi się gorąco w Nowym Targu już w najbliższych dniach. W piątek 25 stopni, 27 w sobotę, no i 28 nawet stopni w niedzielę. Proszę się na to przygotować. W międzyczasie także niewykluczone przelotne opady deszczu. Lokalnie na Podhalu może też zagrzmieć.

0: W Radio Alex popołudniową porą sprawdzam dla Was kalendarium imprez ważnych, ciekawych, godnych polecenia. I tak w najbliższy czwartek w Nowotarskim Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Opiekuńczych odbędzie się dzień otwarty, połączony z piknikiem rodzinnym. Początek o 9:30 i jak czytam, na uczestników czeka wiele atrakcji, m.in. występy artystyczne przygotowane przez uczniów, animacje, gra terenowa, konkursy, dmuchańce i kawiarenka z domowymi wypiekami. Brzmi pysznie. Organizatorzy zapraszają całe rodziny do poznania miejsca, które od ponad 50 lat pełni ważną rolę, wspierając dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami. Kto może, ten na piknik wpada.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
7: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
8: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów Zakopane Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
9: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
10: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
9: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.

0: Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Ach, ta drżąca powieka.
1: I ten nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.

0: tej porze u nas kolejna ciekawa data. 16 dzień czerwca, rok 1657. Wtedy holenderski uczony i wynalazca Christian Huygens otrzymał patent na pierwszy zegar wahadłowy. Cudownie, pamiętam, że moja babcia taki miała na ścianie, gigantyczny. A kto z was ma do dzisiaj? Ten się chwali. Fotki mile widziane.
1: Część mieszkańców Białego Dunajca nie będzie miała jutro wody. Za chwilę o tym, kto musi się na to przygotować. Będą także szczegóły tegorocznego Międzynarodowego Forum Górskiego. Rosjanin zastrzelony w Białej Podlaskiej otrzymywał groźby. Anna Kruszewska, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Serdecznie zapraszam na obchody jubileuszu 680-lecia lokacji Królewskiego Wolnego Miasta Nowego Targu. Od piątku 19 czerwca rozpoczynamy uroczystą sesją w Miejskim Centrum Kultury. W sobotę świętujemy rodzinnie, wieczorem koncerty Nowotarżanie dla Nowotarżan, później gwiazda nasza Kasia Moś, w niedzielę oczywiście strefa dla dzieci, następnie koncert zespołu Dżem, a w poniedziałek święto lokacji miasta, odczytanie aktu lokacyjnego i koncerty, zabawa. Serdecznie zapraszam do Nowego Targu.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack Nowy Targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń, Nowy Targ, ulica Krakowska 3, ASMB Group. KPL.
7: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: 15 na zegarach, wtorek w kalendarzach, czas na kolejne wiadomości. Polecam.
1: Anna Kruszewska. Jutro w godzinach od 10 do 15 nie będzie wody w budynkach przy ulicy Jana Pawła II w Białym Dunajcu od numeru 167 w kierunku kościoła. Jak informuje Urząd Gminy, utrudnienia są związane z pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej.
2: Dzieje się na drogach.
1: Na Krajowej 7C ruszyły roboty drogowe polegające na odmulaniu rowów i remoncie poboczy. Potrwają do 26 czerwca, więc w ciągu dnia trzeba się tam spodziewać zawężeń jezdni lub nawet wahadła, a wtedy ruch będzie kierowany ręcznie.
2: To są wiadomości z Podhala.
1: Gospodarcze oblicze Podhala to hasło tegorocznego 19 już Międzynarodowego Forum Górskiego. Część pierwsza wydarzenia odbędzie się już w najbliższy piątek i będzie poświęcona jubileuszowi 206-lecia wspólnoty leśnej uprawnionych 8 wsi w Witowie.
3: Na konferencji pod tym właśnie tytułem odbędą się wykłady poświęcone najstarszym dziejom wsi i rodów wchodzących w skład wspólnoty witowskiej. Przybliżone zostaną wybitne postaci związane z Doliną Chochołowską, wśród nich spotkanie Lecha Wałęsy ze świętym Janem Pawłem II. Nie zabraknie tematów związanych z przyrodniczymi i kulturowymi walorami tego terenu oraz dotyczących ochrony przyrody. Konferencja odbędzie się w karczmie Witowianka w Witowie. W niedzielę mszę świętą w kaplicy na Polanie Chochołowskiej w intencji wszystkich uprawnionych z terenów 8 wsi odprawi jego ekscelencja ksiądz Marek Jędraszewski.
1: Część druga Międzynarodowego Forum Górskiego odbędzie się 2 października w Kościelisku. Szczegółowe informacje poznamy wkrótce. OSP Łopuszna wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo, który zastąpił wysłużonego Ziła 131. Nowoczesny pojazd zwiększy możliwości operacyjne jednostki i poprawi komfort pracy strażaków podczas akcji. To nie jedyne wsparcie dla druhów. Dzięki darowiźnie wspólnoty gruntowej w Łopusznej jednostka otrzymała także zestaw medyczny o wartości 7,5 tysiąca złotych, który będzie wykorzystywany podczas działań ratowniczych. Strażacy zapowiadają dalsze doposażanie nowego auta. Zakup i przekazanie wyposażenia to kolejny krok w rozwoju jednostki oraz poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. Za godzinę o 16 w Muzeum Pienińskim imienia Józefa Szalaja w Szlachtowej rozpocznie się wernisaż wystawy poświęconej powstaniu chłopskiemu na Podhalu, którego inicjatorem był Aleksander Kostka-Napierski. Joanna Chmiel.
4: Mija bowiem 375 lat od momentu, gdy Kostka-Napierski przybył na Podhale i przedstawiając się jako pułkownik wojsk królewskich, rozpoczął agitację wśród górali i miejscowej szlachty. W kwietniu 1651 roku zagościł w Nowym Targu u podstarosty Wiktora Zdanowskiego, gdzie ze sfałszowanym listem królewskim rozpoczął rzekomo werbunek do armii mający na celu rozprawę z kozakami. W rzeczywistości był to zaciąg do powstania chłopskiego na Podhalu przeciwko szlachcie. Więcej usłyszycie podczas wernisażu. Ja dodam tylko, że wystawę będzie można oglądać do 30 września.
1: O tym, co ważnego w kraju i na świecie, już teraz Anna Wachowska.
5: Rosjanin zastrzelony wczoraj w Białej Podlaskiej miał przed śmiercią otrzymywać groźby. Bagatelizował je i nie składał zawiadomienia policjantom. 44-latek był aktywnym między innymi w sieci krytykiem polityki rosyjskich władz. Krzysztof Zasada.
6: Chodzi o wpisy w jego mediach społecznościowych, były reakcją na zamieszczane przez niego materiały. Ich autorami byli, tu cytat, rosyjscy patrioci, a także osoby podające się za zwolenników Władimira Putina oraz szefa Republiki Czeczeńskiej Ramzana Kadyrowa. Dowiedziałem się, że w związku z tymi groźbami z mężczyzną skontaktowali się funkcjonariusze lubelskiej policji. On jednak, jak usłyszałem, bagatelizował te wpisy, nie traktował ich poważnie, nie miał poczucia zagrożenia. Nie złożył też żadnego zawiadomienia w tej sprawie. Mężczyzna mieszkał w Polsce od 2022 roku. Wtedy polskie władze przyznały mu status uchodźcy. Trwa wyjaśnianie motywów działania zabójcy, który wciąż jest poszukiwany.
5: Po tragicznym wypadku zablokowana jest linia kolejowa Lublin-Rzeszów. W lubelskiej dzielnicy Zębożyce pociąg śmiertelnie potrącił pieszą, która przechodziła przez tory, gdy opuszczone były rogatki. Po tym, jak przejechał jeden pociąg, kobieta weszła na tory, wtedy potrącił ją pociąg jadący w przeciwnym kierunku. Rosja powinna zawrzeć umowę z Ukrainą, oświadczył amerykański prezydent podczas szczytu G7 we francuskim Evian. Donald Trump uczestniczył w porannej sesji przywódców państw na temat Ukrainy, w której wziął udział również Wołodymyr Zełański. Rosja straciła ogromną liczbę ludzi, tak samo jak Ukraina. Miesięcznie 25 tysięcy osób. Między przywódcami obu krajów jest mnóstwo niechęci. Zelenski. Dziś jeszcze spotkał się z Wołodymyrem Zelenskim. Prezydent Ukrainy napisał w mediach społecznościowych, że głównym celem jest wzmocnienie obrony powietrznej i postęp dyplomacji, tak aby Rosja zakończyła swoją wojnę. Maja Chwalińska znajdzie się w głównej drabince Wimbledonu. Polska tenisistka otrzymała dziką kartę na ten wielkoszlemowy turniej, przypomina Cezary Dziwiszek.
7: Wildcard w Londynie zazwyczaj jest przyznawana gwiazdom, które z różnych powodów, na przykład kontuzji, wypadły z czołowej setki rankingu. Z obozu Maji Chwalińskiej dało się słyszeć, że w związku z tym nie liczy ona na dziką kartę, bo miały ją otrzymać słynne siostry Williams, Serena i Venus. Okazało się jednak, że otrzymały, ale w deblu i Polka w turnieju singla nie będzie musiała grać na londyńskiej trawie kwalifikacji, tak jak to było przed French Open, w którym dotarła przecież aż do finału. W tegorocznym Wimbledonie od 29 czerwca będzie więc rywalizować co najmniej 6 polskich singlistów.
0: Synoptycy informują, że zmierza ku nam fala cieplejszego powietrza. Dwójka z przodu pojawi się na termometrach w okolicach piątku, w Zakopanem 20 stopni, w sobotę 23-24. No i podobne wyniki w niedzielę. Jeśli chodzi o Nowy Targ, tutaj będzie zdecydowanie cieplej, bo na przykład w sobotę już 27 stopni. I to już po godzinie 15, wtorek, 16 dzień czerwca, to chyba ostatnie chwile na to, by sprawdzić, czy działa klimatyzacja w samochodzie. Słuchajcie, zrobi się gorąco pod koniec tygodnia, jak słyszeliście w naszych prognozach pogody. A w Radio Alex gorąco już teraz za sprawą muzyki Ace of Base, za chwilę David Guetta, a potem Shakin' Stevens. Gramy.

0: to wtorkowe popołudnie pozwolę sobie zapytać, ile już wykręciliście kilometrów? Ile zrobiliście kroków? Pytam, bo trwa ogólnopolska akcja Zdrowe Miasta 2026 i do końca czerwca możemy zadbać o własną kondycję, ale przy okazji wesprzeć miasto, nasze miasto w zielonej rywalizacji. Zasada jest prosta, trzeba pobrać bezpłatną aplikację Healthy Cities Polska na smartfona, no i po prostu spacerujemy, maszerujemy czy biegamy. Każdy krok w aplikacji zamienia się na punkcik, aplikacja sumuje wyniki i w czasie rzeczywistym prezentuje rankingi miast. Te, których mieszkańcy wykonają najwięcej kroków, otrzymają nagrody finansowe na projekty związane z rewitalizacją terenów zielonych. A teraz przepraszam, kroki same się nie zrobią, a do limitu 6000 zostało mi dzisiaj jeszcze 5123. No, to ja przepraszam na chwilę, wracam jeszcze dzisiaj.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
2: Myślenicki Rynek. 6 gwiazd, 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20.

0: Rumi. Weź znajomych, rodzinę i wpadaj. Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami. Wstęp wolny. Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.
1: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
2: Szukacie miejsca na udane zakupy? Zapraszamy do delikatesów pana Steskala. Znajdziecie u nas świeże pieczywo, smaczne wędliny, owoce, warzywa i wszystko, czego potrzeba na co dzień w atrakcyjnych cenach. Czekamy na was w Rabce Zdroju, w domu handlowym Gazda, w Nowym Targu na placu Ewry, przy ulicy Szaflarskiej i na Kowańcu, a także w Jabłonce oraz Czarnym Dunajcu. Delikatesy pana Steskala. Blisko was każdego dnia.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
0: Po reklamie.
10: W Nowym Targu czy Zakopanem dzisiaj przewaga po stronie słońca, chmury w niewielkich ilościach, raczej bez opadów. Deszcz może pojawić się u nas w nocy. Na termometrach w Nowym Targu 19 stopni, w Zakopanem stopni 15. Jutro temperatura maksymalna na poziomie od 14 do 19 stopni.
11: Radio Aleks.

0: Radio Aleks po południu i słuchajcie, gdybym miał, to bym się chwalił, no ale nie mam. Natomiast ci, którzy posiadają piękne ogrody, to się zgłaszają do konkursu. Do 15 lipca w gminie Poronin przyjmowane są zgłoszenia do konkursu na najpiękniejszy ogród. Działki będą oceniane kilkukrotnie w ciągu sezonu. Wyniki poznamy jesienią. Wójt gminy podpowiada, na co szczególną uwagę będzie zwracać jury.
1: Będziemy doceniać wszystko. To, czy są warzywa, czy są krzewy, czy są kwiaty, czy są drzewa. Chcemy w ten sposób troszkę walczyć z tą betonozą. To nie chodzi o ogrody zaprojektowane przez firmę, która przyjedzie i za milion monet zrobi ogród. On jest też piękny, on jest też wizytówką, ale chcemy promować czasami te ogrody babci, w których są stare gatunki kwiatów, które są zadbane. Chcemy je po prostu pokazać.
0: Nagrodą będą bony na zakupy w sklepach ogrodniczych, mówiła wójt gminy Poronin Anita Żegleń. Więcej o tym na radioaleks.com.pl.
2: Radio Aleks.
3: Reklama.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
9: Jeszcze nie, a ty?
8: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
9: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
8: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
9: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
8: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
10: Time to level up!
11: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie.
2: Radio Alex.
12: Przecież wiesz.

0: Wspominałem, że 16 dzień czerwca nie był dobrym dniem dla polskiej reprezentacji przed laty. Kilka porażek tego dnia odnieśliśmy. No to teraz coś pozytywnego. W roku 1955 tego dnia miała miejsce premiera filmu animowanego Zakochany kundel. No i tam właśnie była taka scena kultowa. Lady i Trump jedli wspólnie spaghetti, no i zjadali ten sam kawałek makaronu i skończyło się to przypadkowym pocałunkiem. Słuchajcie, próbowałem odwzorować numer w prawdziwym życiu. Co z tego wyszło? Pomidor. Nie mogę powiedzieć, bo żona słucha.
1: Kompletnie pijany jechał skuterem. To zatrzymane przez policję mieszkaniec powiatu nowotarskiego. Radni Nowego Targu skierowali apel do ministra finansów w sprawie złagodzenia przepisów dotyczących systemu SENT. 5 potencjalnych zamachowców zatrzymano w Stanach Zjednoczonych. Szczegóły w wiadomościach Radia Alex o 16. Anna Kruszewska. Zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się od

0: korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
3: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Po reklamie.
10: I to już godzina 16, wtorek 16, dzień czerwca w kalendarzach. Czas na wiadomości.
11: Anna Kruszewska. Ponad 2 promile alkoholu miał w organizmie 41-letni mieszkaniec powiatu nowotarskiego, który mimo swojego stanu wsiadł na skuter i ruszył w drogę. Mężczyznę zatrzymali policjanci zakopiańskiej drogówki. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie, że pijany kierowca skutera jedzie drogą wojewódzką w kierunku Czarnego Dunajca. Patrol rozpoczął poszukiwania i zatrzymał mężczyznę w Witowie. Badanie alkomatem wykazało ponad 2 promile alkoholu w jego organizmie. 41-latek został zatrzymany do wytrzeźwienia, a następnie usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.
12: O tym się mówi w regionie.
11: Już za tydzień wznowione zostaną regularne rejsy lotnicze z Riadu, stolicy Arabii Saudyjskiej, do Krakowa. Od 2 lipca regularne rejsy z Warszawy do krajów arabskich wznawia LOT. To trochę za późno dla turystów przybywających z tego kierunku. Do Zakopanego w wakacje przyjedzie ich zaledwie garstka, prognozuje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
13: Nie podniesiemy już ruchu arabskiego w takim obłożeniu jak zeszłoroczne, ponieważ okienko rezerwacyjne dla turysty podróżującego za kontynent trwa najczęściej 90 plus dni. W związku z tym turyści arabscy albo mieli u nas rezerwacje, które skasowali, albo nie zdążyli ich założyć przez kryzys. Mamy dzisiaj 12 dni do polskich wakacji i to może być już za późno dla dużej części z tych turystów arabskich, którzy mieli w planie, ale już podjęli inne decyzje i nie zdecydują się. No i dla tych, którzy ciągle, mimo że linie lotnicze latają, będą się bali lecieć nad terenem zagrożonym, bo i tacy są, i teorie spiskowe są różne, nie odtworzymy tego zainteresowania, które było. Na razie estymujemy, że jesteśmy w stanie odtworzyć około 50% obłożenia tego zeszłorocznego, czyli to będzie mniej niż 5% turystów arabskich tego lata w Zakopanem.
11: Mówił Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
12: To są wiadomości z Podhala.
11: Radni Nowego Targu skierowali apel do ministra finansów i gospodarki w sprawie złagodzenia przepisów dotyczących systemu SENT. To odpowiedź na głosy kupców związanych z handlem na targowiskach, którzy alarmują, że nowe obowiązki mogą zagrozić dalszemu prowadzeniu przez nich działalności. Zdaniem radnych rozszerzenie obowiązku monitorowania przewozu towarów poprzez system SENT nakłada na małych przedsiębiorców dodatkowe formalności, koszty i ryzyko wysokich kar za błędy administracyjne. W szczególnie trudnej sytuacji znalazły się rodzinne firmy, które nie posiadają rozbudowanego zaplecza księgowego czy administracyjnego. W apelu podkreślono, że Nowy Targ od lat jest jednym z najważniejszych ośrodków handlowych na Podhalu, a jarmarki i targowiska są źródłem utrzymania dla wielu rodzin oraz elementem lokalnej tradycji. Po informacjach z naszego regionu, te z kraju i ze świata do studia przynosi Anna Wachowska.
9: Rząd w przyspieszonym tempie przyjął projekt ustawy, która umożliwia zbieranie informacji o zarobkach medyków. Jest to reakcja na doniesienia mediów dotyczące lekarza bez specjalizacji, który jest koordynatorem SOR-u w Warszawskim Szpitalu Południowym. 29-latek miał zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Michał Dobrołowicz.
14: Dane o zarobkach mają być zbierane na podstawie numeru PESEL lekarza, czyli będą obejmować wynagrodzenia na przykład właśnie w kilku miejscach. Sprawy zatrudnienia w Warszawskim Szpitalu Południowym wyjaśniają teraz równolegle Narodowe Fundusz Zdrowia i Naczelna Izba Lekarska. Prezes Warszawskiej Izby, dr Artur Drobniak, komentuje, że trzeba sprawdzić też, dlaczego pracą SOR-u w tej placówce kieruje lekarz bez specjalizacji.
9: Premier dał zielone światło na zmiany w ustawie dotyczącej najmu krótkoterminowego. Dziś projektem zajmował się rząd. Ostatecznie nie został on przyjęty przez Radę Ministrów. Kasper Wróblewski.
15: A wszystko z powodu poprawek zgłaszanych przez minister funduszy Polska 2050, której liderką jest Katarzyna Pełczyńska-Namęcz, swoje poparcie dla projektu uzależniało od dwóch kwestii. Szybszego wprowadzenia nowych przepisów w życie, a także umożliwieniu wspólnotom mieszkaniowym decydowania o tym, czy w danym budynku mieszkalnym najem krótkoterminowy może być prowadzony. Według moich informacji Donald Tusk zgodził się na zmiany w ustawie, jednak ostatecznie Rada Ministrów przyjmie projekt najwcześniej w przyszłym tygodniu.
9: Aresztowano 5 osób podejrzanych o planowanie ataków podczas gali mieszanych sztuk walki w Białym Domu. Plan zamachowców miał zakładać atak dronów z ładunkami wybuchowymi na budynki wokół gali, wymuszając masową ewakuację i sterując tłum w kierunku zespołu snajperów. Kolejny etap miał polegać na sforsowaniu bramy Białego Domu. Jak zachowuje się balon w kontakcie z ciekłym azotem? Jak stworzyć własną chmurę? To już wiedzą mali pacjenci Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Ze specjalnym pokazem odwiedzili ich naukowcy z Kortosfery, Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
16: Pokażemy, że chemia jest magiczna, kolorowa i wcale nie jest czarną magią, tak jak się wydaje.
17: Ogień się palił na rynku. Ja nie wiedziałam, że to takie coś jest. Też była taka para, kostki takie, lodu. Z nich zrobiłam taką bankę i w środku jak się przybiło, to była para.
9: Pokazom przyglądał się Piotr Bułakowski.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
10: Do końca dnia w Zakopanem zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów, 15 stopni na termometrach. Jutro w ciągu dnia pojawi się trochę więcej chmur, mogą pojawić się przelotne opady deszczu, proszę się na to przygotować. Na termometrach zobaczymy 14 stopni na plusie, a w czwartek już 17.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
10: 16 za nami, a to znaczy, że zaglądamy do kalendarium. Lista solenizantów dla przypomnienia. Aneta, Alina, Justyna i Benon. Wszystkiego pięknego. Prezent muzyczny od Radia Alex już do was leci. Shakira, Waka Waka. Za chwilę też męskie granie orkiestra.
12: Radio Alex.

0: to wtorkowe popołudnie opowieść o zdobywaniu szczytu. Tym razem głupoty. No bo wytłumaczcie mi, jakim trzeba być człowiekiem, by zaplanować urlop. Kupić drogie w czasy all inclusive w ciepłych krajach. Przygotować na wyjazd rodzinę. Oficjalnie ogłosić urlop na Facebooku, a potem w czasie odprawy na lotnisku powiedzieć, że ma się w bagażu granat. Dokładnie tak było. Ostatnio oddział Straży Granicznej spotkał się z takim przypadkiem. Mundurowi mężczyznę wylegitymowali, jego torby sprawdzono pod kątem materiałów niebezpiecznych, no i nie znaleziono niczego, ale żartowniś, tak czy owak, dostał 500 zł mandatu, a kapitan samolotu zabronił mu wejścia na pokład. A na głupotomierzu zabrakło skali.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Kalambury, łatwe hasło.
3: Ostatnio też tak mówiłaś.
4: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
2: Dobra, pokazuję.
4: Słońce?
3: Dom?
4: Ciepło?
2: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Prowadzisz obiekt noclegowy? Niech Twoi goście zaczynają dzień pysznym śniadaniem. Restauracja Schronisko Bukowina zaprasza na dzień otwarty cateringu śniadaniowego. 17 czerwca od 9 do 12 w Bukowinie Tatrzańskiej czeka prezentacja oraz degustacja zestawów śniadaniowych. Na słono, na słodko i w wersji wegetariańskiej. Schronisko Bukowina. Śniadania z dowozem dla Twoich gości. Sprawdź catering schroniskobukowina.pl.
6: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
7: Myślenicki Rynek. 6 gwiazd, 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20 i 21 czerwca. Weekend pełen gwiazd i doskonałej zabawy. W sobotę na scenie Sarsa, Happy Set i Grzegorz Chyży. W niedzielę Kamil Bednarek, Afromental i Grumi. Weź znajomych, rodzinę i wpadaj. Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami. Wstęp wolny. Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.
8: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
9: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
10: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
11: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Po reklamie.
0: Do końca wtorku w Zakopanem zachmurzenie małe i umiarkowane, dzisiaj bez opadów, jutro może pokropić, proszę się na to przygotować. Kolejna noc ze środy na czwartek z wynikiem jednocyfrowym, zrobi się troszeczkę chłodniej, 16-17 stopni natomiast w ciągu dnia w czwartek w Zakopanem, w piątek 20 i w sobotę nawet 24.

0: Muzyka wybrana dla Ciebie w Radiu Alex wraca za chwilę, a ja teraz polecam wydarzenia piątkowe 19 czerwca o 19.30 w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Targu odbędzie się wyjątkowy koncert Orkiestry Wojskowej z Rzeszowa. Wydarzenie będzie jednym z pierwszych punktów obchodów jubileuszu 680-lecia lokacji Królewskiego Wolnego Miasta Nowy Targ. Wstęp na koncert jest bezpłatny, ale wejściówki obowiązują. Można je odebrać w sekretariacie burmistrza Nowego Targu, czy w sekretariacie Miejskiego Centrum Kultury. No to udanego koncertu życzę. Orkiestra Wojskowa? Ach, sam się chyba wybiorę.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Serdecznie zapraszam na obchody jubileuszu 680-lecia lokacji Królewskiego Wolnego Miasta Nowego Targu. Od piątku 19 czerwca rozpoczynamy uroczystą sesję w Miejskim Centrum Kultury. W sobotę świętujemy rodzinnie, wieczorem koncerty Nowotarżanie dla Nowotarżan, później gwiazda nasza Kasia Moś, w niedzielę oczywiście strefa dla dzieci, następnie koncert zespołu Dżem, a w poniedziałek święto lokacji miasta, odczytanie aktu lokacyjnego i koncerty, zabawa. Serdecznie zapraszam do Nowego Targu.
4: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack Nowy Targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń, Nowy Targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
5: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
6: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
7: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
12: Po reklamie.

0: Za chwilę godzina 17, za chwilę program po godzinach. Ja już teraz mocno polecam, a my usłyszymy się jutro. Jutro będzie środa, czyli mały piątek, prawie weekend. Zapraszam od południa, Mariusz Ryszka. Trzymajcie się cieplutko, pa pa.
1: Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci 19-letniej kobiety i 19-letniego mężczyzny w gminie Mszana Dolna. Nadchodzące wakacje mogą okazać się niezbyt korzystne dla branży turystycznej na Podhalu. Zabójca z Białej Podlaskiej jest nadal na wolności. Szczegóły w wiadomościach Radia Alex. Już za chwilę Anna Kruszewska. Zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
6: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Dyskontowe asy w netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
0: Po reklamie.
2: Jest wtorek, 16 czerwca, minęła godzina 17. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
3: Tragiczne wydarzenia w gminie Mszana Dolna wyjaśnia prokuratura, o tym na początek Anna Kruszewska. Śledczy prowadzą dwa postępowania dotyczące śmierci 19-letniej kobiety oraz 19-letniego mężczyzny. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wczoraj wieczorem mężczyzna przyjechał do miejsca zamieszkania swojej byłej partnerki i zaatakował ją ostrym narzędziem, zadając kilka ciosów w okolice szyi i klatki piersiowej. Mimo szybkiej pomocy medycznej życia 19-latki nie udało się uratować. Po zdarzeniu rozpoczęto szeroko zakrojone poszukiwania sprawcy. Dziś rano jego ciało odnaleziono na terenie kompleksu leśnego. Według wstępnych ustaleń mężczyzna popełnił samobójstwo. W pobliżu zabezpieczono również przedmiot mogący być narzędziem zbrodni. Prokuratura podkreśla, że okoliczności obu śmierci są nadal wyjaśniane. Zaplanowano już sekcje zwłok, które mają pomóc w ustaleniu dokładnego przebiegu tragicznych wydarzeń.
4: O tym się mówi w regionie.
3: Nadchodzące wakacje mogą okazać się niezbyt korzystne dla branży turystycznej. Obecnie zarezerwowanych jest nieco powyżej 30% miejsc. Winna jest pogoda, zarówno ta prognozowana, jak i ta, którą widzimy za oknem. Temperatury w czerwcu grubo poniżej 20 stopni nie sprzyjają wakacyjnym planom.
5: Na dziś widzimy, że może to być dla Podhala niestandardowe lato. Może to być lato, w którym nie będziemy tak usatysfakcjonowani jak poprzednimi latami, co nie znaczy, że będzie to złe lato, bo swoje obłożenie na pewno zdobędziemy. Już widzimy, że tam na poziomie 30% generalnie jest i jest stabilne, w pewnych obszarach mocniejsze, czyli powiedzmy w tej standardzie 3 gwiazdki plus i resorty z dużą ilością atrakcji, w pewnych obszarach dużo mniej stabilne, no czyli te nasze najbardziej ekonomiczne, czasem bardzo wspaniałe pokoje w poddaszach u Gaździn z Giewontem przez parapet gdzieś tam w Kościelisku, tam jest trudniej, ale goście z tego segmentu ekonomicznego będą się wypełniać dopiero od 10 lipca i to wiemy. Więc daleko od trwogi, ale świadomie należy obserwować, co się dzieje.
3: Mówił Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
4: Radio Alex poleca.
3: Ryk silników, zapach palonej gumy i widowiskowe akrobacje samochodowe. Już w najbliższy piątek w Jabłonce ekstremalny pokaz kaskaderski. Na targowisku przy ulicy Targowej widzowie zobaczą 90 minut pełnych adrenaliny i motoryzacyjnych atrakcji.
6: Będziemy z naszym pokazem po raz kolejny, ale w tym roku zupełnie nowe przedstawienie. Zobaczycie Państwo kaskaderów ze Słowacji, Węgier, Polski i Meksyku, a w programie między innymi jazda driftem, przejazdy na bocznych kołach samochodami i quadami, przejazdy przez ogień, kontrolowane wypadki, jedyny w Polsce dragster i autorobot. Na zakończenie pokazu ogromne monster trucki, którymi tylko u nas możecie się zupełnie za darmo przejechać.
3: Zapraszał Piotr Iwaniukowicz z grupy Extreme Cascaders Team. W programie wiele atrakcji, m.in. śmiałkowie będą mogli przeżyć przejażdżkę samochodem jadącym na dwóch kołach, a po zakończeniu widowiska dzieci bezpłatnie przyjadą się monster truckiem. Początek wydarzenia o godzinie 19. Nie już dziękuję za wspólne popołudnie. W wiadomościach Radia Alex polecam jeszcze wieczór reporterów. Ciąg dalszej informacji z kraju i ze świata. Anna Wachowska.
7: O pomoc mieszkańców apelują policjanci prowadzący śledztwo w sprawie wczorajszego zabójstwa na osiedlu Jagiellońskim w Białej Podlaskiej. Nieznany wciąż sprawca zastrzelił tam na ulicy 44-letniego Rosjanina, artystę krytykującego władze Rosji. Policja potrzebuje zapisów z kamer samochodowych zarejestrowanych wczoraj rano między 8 a 10.30.
8: Zależy nam głównie na tych ulicach bezpośrednio przylegających do ulicy, na której doszło do zbrodni, ulic sąsiednich, a także na drodze krajowej numer 2. Myślę, że to pozwoli pozwoliłoby nam odtworzyć być może wcześniejsze jakieś działania, przygotowania mężczyzny, który dokonał zabójstwa, jak i też drogę jego ucieczki.
7: Mówi podinspektor Andrzej Fijołek, rzecznik lubelskiej policji. Nagrania można przekazywać Bialskiej Komendzie nawet mailem. Iran nie podpisze porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi dotyczącego rezygnacji ze swojego programu nuklearnego, jeśli Izrael nie wycofa się z południowego Libanu. Hezbollah miał otrzymać takie gwarancje od władz w Teheranie. Wczoraj premier państwa żydowskiego Benjamin Netanyahu zapowiedział, że izraelskie wojska pozostaną w Strefie Gazy, Libanie i Syrii tak długo, jak to będzie potrzebne. Wotum nieufności poznaniaków dla Jacka Jaśkowiaka. Tak swój czyn określił mężczyzna, który obrzucił prezydenta Poznania ciastem w trakcie sesji Rady Miasta. Jaśkowiak twierdzi, że to akcja o podłożu politycznym.
0: Te same osoby wtedy wtargnęły razem z panią poseł Zawiszą, która nadużyła prawa do kontroli, te osoby wtargnęły do mojego gabinetu. O ile ja pamiętam, to te twarze, to nie jest pierwszy raz, kiedy się z tymi ludźmi spotykam. Towarzystwo, które jest skupione wokół Zandberga i Zawiszy.
7: Benjamin Kubiak-Piłat skontaktował się z przedstawicielami partii Razem w Wielkopolsce. Stanowczo odcinamy się od tego zdarzenia, usłyszał. Do serca przytul psa, weź na kolana kota.
9: Tylko nie licz na to, że obecność czworonogów pomoże ci opanować stres.
7: Najnowsze wyniki badań holenderskich naukowców przynosi do studia Grzegorz Jesiński.
9: Witam ponownie. Witamy. Z jednej strony potwierdza się, że kontakt zarówno z psem, jak i z kotem generalnie wiąże się z poprawą nastroju właścicieli. W momentach, gdy interakcja ze zwierzęciem była bardziej intensywna, uczestnicy badań ankietowych częściej deklarowali pozytywne emocje i rzadziej odczuwali negatywne uczucia. Z drugiej jednak strony okazało się, że kontakt z psem nie chronił przed skutkami stresu, a kot w takim przypadku nie tylko nie pomagał, ale wręcz nasilał negatywne emocje.
7: To jak to wytłumaczyć?
9: Kot jak to kot. Nie zawsze odpowiada na ludzką potrzebę wsparcia w trudnych momentach.
2: Na niebie zachmurzenie umiarkowane, na termometrach do 18 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, a ciśnienie lekko, dosłownie lekko powyżej 1000 hektopaskali. Ogólnie synoptycy uważają, że biometr mamy korzystny, więc korzystajmy. Dzień dobry w programie Po Godzinach. Do 18 między innymi sprawdzimy, kto jest faworytem specjalistów do wygrania mistrzostw oraz dowiemy się, czym jest Bloom Day. A do 21 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
4: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, no i nie będzie brakowało nam na pewno sensacyjnych wyników. Jest już nawet pierwszy, tak? Pewnie wiecie, o czym mówię, o wczorajszym meczu Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka. Nikt nie przypuszczał, że taka drużyna jak Hiszpania, jeden z faworytów do zdobycia tytułu Mistrza Świata, może nie poradzić sobie z tak małym i drobnym zespołem, jakim jest Republika Zielonego Przylądka. Przypomnę, wynik 0-0, a nad wszystkim chyba czuwał najlepiej ich bramkarz Wozinia, który obronił aż 7 strzałów.

0: Reklama.
1: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Twoje auto odpali i zagra jak nowe dzięki Centrum Akumulatorów. Zapraszamy do nowego sklepu w Nowym Targu przy ulicy Szaflarskiej 172. Tu znajdziecie akumulatory, wycieraczki, radia i głośniki do każdego typu pojazdu. Największy wybór car audio w najlepszych cenach na Podhalu. Centrum Akumulatorów. Telefon 790 200 020.
0: Po reklamie.
4: Radio Alex.

0: Dzisiaj mamy 16 dzień czerwca, no i patrzę sobie do naszego kalendarza świąt nietypowych, uwielbiam do niego codziennie zaglądać i dzisiaj mamy na przykład Dzień Bluma. Już informuję, co to oznacza. Bloomsday to jest po prostu hołd dla irlandzkiego pisarza Jamesa Joyce'a i jego kultowej powieści Ulysses. Czy czytaliście? Jeśli nie, to myślę, że warto. Każdy powinien przynajmniej raz przeczytać tę książkę. Data też nie jest przypadkowa, bo to właśnie 16 czerwca 1904 roku Leopold Bloom wędruje ulicami Dublina. Tam też dziś najhuczniej obchodzi się to święto. Pozdrawiam wszystkich miłośników pisarza Jamesa Joyce'a, no i jego oczywiście powieści kultowej już Ulysses.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Szukacie miejsca na udane zakupy? Zapraszamy do delikatesów pana Steskala. Znajdziecie u nas świeże pieczywo, smaczne wędliny, owoce, warzywa i wszystko, czego potrzeba na co dzień w atrakcyjnych cenach. Czekamy na was w Rabce Zdroju, w domu handlowym Gazda, w Nowym Targu na placu Ewry, przy ulicy Szaflarskiej i na Kowańcu, a także w Jabłonce oraz Czarnym Dunajcu. Delikatesy pana Steskala. Blisko was każdego dnia.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Po reklamie.

0: Za nami już pierwsza godzina w naszym programie Po godzinach. Już za chwilę będzie 18:00, wówczas zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
4: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Rady RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Słuchacie programu Po godzinach. Minęła godzina 18:00. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
9: Pracownicy ZUS-u rozpoczynają jutro strajk ostrzegawczy. Domagają się wyższych płac.
10: Igor Skrzypek, co czeka petentów w oddziałach ZUS-u, Igorze?
11: Długie kolejki i szansa, że niczego nie załatwimy. Złośliwi powiedzą, że dzień jak co dzień, ale tym razem urzędnicy mają odejść od biurek. Jutro od godziny 8 do 10 w wielu placówkach interesanci nie będą obsługiwani. To może wydłużyć czas oczekiwania na załatwienie sprawy w ZUS-ie. Ucierpieć mogą też inne usługi. Infolinia ma działać w pełnym zakresie, ale i tu możliwe są opóźnienia. W związku z tym kierownictwo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych radzi, by wizytę zaplanować po godzinie 10 lub najlepiej innego dnia. To strajk ostrzegawczy. Związkowcy domagają się podwyżek w wysokości 1200 zł brutto. ZUS proponuje nieco ponad 200 zł brutto podwyżki oraz nagrodę w wysokości kilku tysięcy złotych.
10: Jeżeli Jacek Jaśkowiak nie wycofa swoich słów, będzie prostował je w sądzie, tak mówi posłanka partii Razem Marcelina Zawisza.
9: Zdaniem obrzuconego ciastem podczas sesji Rady Miasta Prezydenta Poznania, napastnikiem była osoba z kręgu lewicowej posłanki.
10: Łączymy się z naszym reporterem Benjaminem Kubiakiem-Piłatem.
12: Prezydent Poznania po tym, jak został dziś obrzucony ciastem przez jednego z mieszkańców, powiedział:
13: to jest tak naprawdę towarzystwo, które jest skupione wokół Zandberga i Zawiszy.
12: Jacek Jaśkowiak twierdzi, że widział napastnika wcześniej, między innymi podczas kontroli poselskiej w Urzędzie Miasta Poznania, którą w marcu przeprowadziła właśnie Marcelina Zawisza. Posłanka zapytana dziś w Sejmie odpowiedziała:
14: ten pan nie uczestniczył w interwencji poselskiej, nie było go z nami, nie mam pojęcia, kim on jest. Potępiam oczywiście to, co się tam wydarzyło. Prezydent Jaśkowiak jest fatalnym prezydentem, ale to nie jest powód, żeby stosować wobec kogokolwiek przemoc.
12: W związku z atakiem na Jacka Jaśkowiaka policja zatrzymała dwie osoby.
9: Dar Szczecina opuścił port i obrał kurs na regaty The Tall Ships Races.
10: Rejs jest podzielony na etapy, rywalizacja odbędzie się na Morzu Północnym.
15: Morze Północne jest dosyć trudnym morzem. Po pierwsze często mocno wieje, po drugie są strome fale, a po trzecie są tam miliony budowli na wodzie.
16: Nie dopiero w Orchus zaokrętowana zostanie załoga, która weźmie udział w regatach właściwych i ona też będzie płynęła na jednym etapie, a później w Antwerpii znowu się podmienią załogi.
9: Opisywała Magdalena Piasecka z Centrum Żeglarskiego w Szczecinie.
10: A o wymagającej trasie mówił kapitan daru Szczecina Wojciech Malejka.
0: Czas na prognozę pogody. Sprawdzamy najpierw temperaturę do 16 stopni Celsjusza. Zerkając na niebo możemy zobaczyć zachmurzenie umiarkowane, wieje słaby wiatr, a ciśnienie 1002 hektopaskale. Słuchacie programu Po godzinach, a do 19 dowiemy się, jakie hobby miał słynny aktor Marlon Brando oraz także, czy krowy mogą mieć swoich przyjaciół. Do 21 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: Bardzo znany swego czasu, ale i do tej pory również lubiany, nieżyjący już niestety aktor Marlon Brando był nie tylko fantastycznym aktorem, ale również, uwaga, zapalonym graczem na bębnach typu konga. Aktor złożył nawet dokumenty patentowe na sposób strojenia membrany w tym instrumencie. Niestety ja nie przypominam sobie, aby w którejś ze scen w swoich filmach miał możliwość pogrania sobie na takich bębenkach.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Używane BMW na atrakcyjnych i pewnych warunkach? Ruszaj do salonów Premium Selection BMW M-Cars. Teraz BMW serii 1 może być twoje już od 999 zł brutto miesięcznie. W atrakcyjnym finansowaniu z 24-miesięczną gwarancją. Pakietem BMW Service Inclusive z udokumentowaną historią, przebiegiem i pozytywną kontrolą 360 stopni. Zapraszamy do salonów Premium Selection BMW M-Cars w Krakowie, Libertowie, Nowym Sączu i Tarnowie.
4: Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Myślenicki Rynek. 6 gwiazd. 2 dni i 0 biletów. Dni Myślenic już 20.

0: i Grumi. Weź znajomych, rodzinę i wpadaj! Dni Myślenic 20 i 21 czerwca od 17. Baw się z nami! Wstęp wolny! Zaprasza burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.
1: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
2: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
3: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
6: Po reklamie.

programie po godzinach zapraszam na newsy i plotki ze świata show biznesu. Syn Faustyny i Daniela Martyniuków właśnie skończył roczek. No i w związku z tym na jej instagramowy profil trafiła seria kadrów i nagranie z hucznej imprezy urodzinowej, którą wyprawili dziecku. Czyżby paru osób zabrakło w tym ważnym dniu? Między innymi na przykład Zenka i Danusi Martyniuków, ani śladu.

0: Często mówimy o tym, że zwierzęta zachowują się jak ludzie i dlaczego by nie? Na przykład, czy mogą mieć swoich przyjaciół? Pewnie niektóre gatunki tak. Ale krowy? Czy krowy mogą mieć przyjaciół wśród tych krów, z którymi pasą się razem na łące? Okazuje się, że tak. Krowy mają swoich najlepszych przyjaciół w stadzie i podobno odczuwają silny stres, gdy są od nich oddzielane. Zatem nie rozdzielajmy krowich przyjaciół, proszę.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
3: Jeszcze nie, a ty?
2: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
3: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
2: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
3: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
2: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
4: Time to level up!
5: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
9: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio A.

0: Tę godzinę muzycznie kończymy wraz z Rickiem Martinem i nagraniem La Copa de la Vida. Za chwilę będzie godzina 19, zapraszam wtedy na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Serdecznie zapraszam na obchody jubileuszu 680-lecia lokacji Królewskiego Wolnego Miasta Nowego Targu. Od piątku 19 czerwca rozpoczynamy uroczystą sesją w Miejskim Centrum Kultury. W sobotę świętujemy rodzinnie, wieczorem koncerty Nowotarżanie dla Nowotarżan, później gwiazda nasza Kasia Moś, w niedzielę oczywiście strefa dla dzieci, następnie koncert zespołu Dżem, a w poniedziałek święto lokacji miasta, odczytanie aktu lokacyjnego i koncerty, zabawa. Serdecznie zapraszam do Nowego Targu.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: To jest program Po godzinach. Minęła godzina 19. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
12: Prokuratura chce tymczasowego aresztowania mężczyzny, który wczoraj w Brennej w Śląskiem zaatakował turystów, a później policjantów.
13: Marcin Buczek.
14: Najpoważniejsze zarzuty dotyczą napaści i znieważenia policjantów. Będzie też odpowiadał za grożenie grupie turystów oraz uszkodzenie samochodu. W niedzielne popołudnie mężczyzna zaczął grozić 8-osobowej grupie turystów. Powodem agresywnego zachowania miały być zaparkowane w pobliżu jego podwórka samochody. Kiedy na miejsce przyjechali policjanci, napastnik nadal był agresywny. Jednego z policjantów zaatakował młotkiem, drugiego uderzył w twarz, a trzeciego kopnął.
12: W części Starachowic oraz w sąsiednich miejscowościach w Świętokrzyskiem woda z sieci wodociągowej została skażona bakteriami coli.
13: Nie nadaje się do spożycia, przygotowywania posiłków ani mycia zębów, również po przygotowaniu.
12: W 6 punktach miasta ustawiono beczkowozy oraz mauzery z wodą, którą można bezpiecznie pić.
13: Hubert Hurkacz zameldował się w drugiej rundzie turnieju ATP 500 w Halle w Niemczech.
12: Pokonał Rosjanina Andrija Rublowa 6-3, 6-2.
13: W drugiej rundzie Hubi zmierzy się z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmajerem.
12: Powiększyła się obsada nowego Władcy Pierścieni.
13: O tym już Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
15: Do filmu Władca Pierścieni Polowanie na Golluma dołączyła Anya Taylor-Joy. Aktorka znana m.in. z Gambitu Królowej zagra jedną z elfek Śródziemia. W obsadzie są też Kate Winslet, Jamie Dornan, Leo Woodall oraz do swoich ról z poprzednich filmów wrócą Ian McKellen jako Gandalf, Elijah Wood jako Frodo oraz Andy Serkis jako Gollum. Serkis jest też reżyserem nowej odsłony, premiera Władcy Pierścieni w grudniu przyszłego roku. Ponad 1000 osobistych, niepokazywanych wcześniej szkiców Karla Lagerfelda trafi na aukcję. Artysta i projektant zbierał je od lat 70. aż do śmierci, 7 lat temu. Eksperci przewidują, że te najpiękniejsze, kolorowe rysunki zostaną sprzedane za setki tysięcy euro. Pierwszy zwiastun trzeciego sezonu 1670. W nowej odsłonie satyry na polską szlachtę Jan Paweł będzie chciał wysłać chłopa na księżyc, a Aniela spróbuje rozkręcić szkołę dla chłopów.
16: Co wy robicie?
17: Antynaukowe słuchowisko. Dwaj faceci, zero wiedzy naukowej. Każdy odcinek po 4 godziny.
15: Adam Czewski grają ponownie Bartłomiej Topa, Martyna Byczkowska, Filip Zaręba, Michał Sikorski i Katarzyna Herman.
18: W tym domu mówimy sobie tylko miłe rzeczy. Niemiłe dusimy w sobie, a potem wyżywamy się na Bogu ducha winnych poza domem. To jest dojrzałość.
15: Premiera serialu 5 sierpnia.
0: Na niebie zachmurzenie umiarkowane, na termometrach do 15 stopni Celsjusza. Wieje słaby wiatr, a ciśnienie lekko powyżej 1000 hektopaskali. Ogólnie według synoptyków mamy biometr korzystny. Do 20:00 między innymi w programie Po godzinach dowiemy się, kim mógł być Kuba Rozpruwacz oraz czym są banany, bo generalnie uważamy, że są to owoce, a może jednak nie. Do 21:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

przy okazji trwających Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych, no bo nie tylko tam, ale przypomnę, że również i w Kanadzie i Meksyku rozgrywane są mecze, znalazłem taką ciekawostkę odnośnie języka urzędowego. Otóż to właśnie w Stanach Zjednoczonych ten kraj nie ma urzędowego języka zapisanego w Konstytucji, więc każdy może sobie rozmawiać jak chce, ale nie jest to potem łatwe właśnie w urzędach.

0: Reklama.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
0: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki.

0: W gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: Radio Alex.

Jedną z tych zagadek kryminalnych, które nie zostały rozwiązane do tej pory, a wszyscy się nimi interesują i próbują dotrzeć do sprawcy, no, który z pewnością już nie żyje, ale przynajmniej, żeby zidentyfikować sprawcę, jest słynny Kuba Rozpruwacz. A może pani Kuba Rozpruwacz, bowiem dzięki przeprowadzonej w 2006 roku analizie próbek śliny z listów przesyłanych przez Kubę Rozpruwacza, stwierdzono, że niesławny brytyjski morderca mógł być również kobietą. No i teraz bądź tu, człowieku mądry, w co wierzyć.

0: Pewnie pamiętacie, jak to z Unii Europejskiej przyszły do nas pewne ustalenia i trzeba było uważać, że banan musi mieć odpowiednią krzywiznę, by mógł być u nas sprzedawany, a pomidor musi być owocem i tam jeszcze coś było z marchewką. Teraz natomiast chciałem nawiązać do bananów, bo bardzo je lubię, ale nie wolno też przesadzać ze zjadaniem tych owoców, bo są, no właśnie, dość kaloryczne, ale jednak pamiętajcie, że banany technicznie są jagodami, podczas gdy truskawki nimi nie są, a owocami w truskawkach są dopiero te pestki w środku. Kto to wymyśla?
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Po reklamie.

0: Holly Dolly Dolly Song kończy nam tę godzinę i tak rozśpiewani wchodzimy w 20, a punktualnie o 20 będą jak zawsze na naszej antenie najnowsze wiadomości, na które już zapraszam.
1: Radio Alex.
0: Jest godzina 20, zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
2: Parlament Europejski zatwierdził umowę handlową Unii ze Stanami Zjednoczonymi.
3: Została ona wynegocjowana w ubiegłym roku, ale kilkakrotnie odraczano jej przyjęcie z powodu roszczeniowej polityki Donalda Trumpa.
2: Katarzyna Szymańska-Borgina, Kasiu, to korzystna umowa dla Unii?
4: Umowa jest korzystniejsza dla Stanów Zjednoczonych. Unia obniża cła, podczas gdy amerykańskie taryfy na unijne towary pozostają na poziomie 15%. Z porozumienia wyłączono jednak produkty wrażliwe, takie jak wołowina, drób i cukier. Dzięki poprawkom Parlamentu Europejskiego Komisja Europejska zyskała możliwość zawieszenia preferencji handlowych, jeśli Stany Zjednoczone przekroczą uzgodniony próg ceł na stal oraz zamrożenia umowy w razie kolejnych gróźb ze strony Donalda Trumpa, takich jak w przypadku Grenlandii. Umowa wygaśnie z końcem 2029 roku, co otworzy drogę do jej renegocjacji z następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych.
3: Teraz ulica Nadbrzeżna w Stroniu Śląskim.
2: Jedna z najbardziej dotkniętych przez powódź sprzed prawie 2 lat.
3: Główny trakt w centrum miasta wygląda już zupełnie inaczej, donosi Martyna Czerwińska.
5: Ta ulica stała się symbolem powodzi. Jako pierwsza przyjęła największą falę spękniętej tamy. Nurt rzeki był tak silny, że zabrał ze sobą komisariat policji. Zburzył wielki pawilon handlowy. Rondo praktycznie przestało istnieć. Przez blisko 2 lata auta poruszały się tutaj po dziurawej, szutrowej drodze bez chodników. Dziś to miejsce jest nie do poznania.
6: Jest, już jest.
5: I radość też jest?
6: Też jest, pomalutko. Robi się ładnie, zielono jest, ciepło, tylko teraz jeszcze słoneczka i będzie okej.
7: Oko się cieszy.
5: Widzę, że wraca też życie do tych punktów handlowych, gastronomicznych.
7: No przede wszystkim tutaj ludzie to płakali po prostu. ZUS-y, podatki, towar nie schodził. Dramat dla nich to był.
6: I myślę, że pomalutku wszystko wróci do normy.
5: Odbudowa zaledwie kilometrowego odcinka kosztowała 15 milionów złotych.
3: Za oceanem na piłkarskich mistrzostwach świata dziś mecz Francja-Senegal.
2: Nowojorski Times Square to teraz miejsce rozgrzewki kibiców. Na miejscu jest Paweł Brzuchowski.
8: Kibice rozgrzewkę robią na nowojorskim Times Square, a potem ruszają na stadion. Przyjechaliśmy tutaj dla Francji, podkreślają i wierzą w zwycięstwo nad Senegalem. Vivat Francja! Wykrzykują, oczekując na mecz. Miałem szczęście być częścią drużyny w 2002 roku, kiedy pokonaliśmy Francję, powiedział selekcjoner Senegalu, podkreślając, że to jego drużyna dziś wygra.
0: Zapraszam na nieco wydłużoną prognozę pogody tym razem. Sprawdzimy, jak wyglądać będzie wieczór, noc i trochę jutrzejszego dnia. No więc jeśli chodzi o temperaturę, ta jakoś specjalnie najniższa nie będzie, bowiem nad ranem osiągnie mniej więcej 12 stopni Celsjusza. Niestety w nocy przyjdzie do nas deszcz. Ten deszcz będzie nam towarzyszył również o poranku, ale i także według synoptyków jutro w ciągu dnia. Na szczęście będą pojawiały się przejaśnienia, a temperatura jutro maksymalnie do 18 stopni Celsjusza. Do godziny 21 w naszym programie będę miał propozycję turystyczną dla miłośników jaskiń, ale nie tylko, bo dowiemy się na przykład, ile może ważyć mrówka. Do 21 witaj i zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: To propozycja dla tych, którzy w wakacje już się znudzili, bo zwiedzili prawie wszystko. No więc jeśli na powierzchni wszystko zobaczyliście, może czas najwyższy zajrzeć pod powierzchnię. No, może nie tak głęboko, ale mogę wam zdradzić, jeżeli chcielibyście kiedyś zajrzeć do jakichś jaskiń, że to włoskie Alpy posiadają najdłuższy system sztucznych jaskiń świata, dostępnych do zwiedzania.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
3: Jeszcze nie, a ty?
2: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
3: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
2: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
3: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
2: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na fship.edu.pl.
4: Time to level up.
5: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Pamiętam taki film pod tytułem Ile waży koń trojański? Przyznam się szczerze, że do tej pory nie wiem. Tak samo jak nie wiem, ile może ważyć na przykład jedna mrówka. Podobno na świecie jest ich tak dużo, że ich łączna masa przewyższa łączną wagę wszystkich ludzi. Zwróćcie na to uwagę, patrząc się na taką jedną malutką mrówkę.
1: Radio Alex.

0: złotych między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Na pożegnanie śpiewał dla nas Man Summer Love, Brother on Brother. Za chwilę będzie 21, no i pojawią się najnowsze wiadomości po 21, wieczór reporterów, a ja powoli żegnam się z wami, dziękuję za uwagę, nazywam się Wojtek Bednarczyk, ściskam i pryskam, cześć!
1: Radio Alex.
2: Reklama. Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl. Po reklamie.
3: Na zegarach 21, w kalendarzach 16 czerwca. Czas na wiadomości.
4: Zmarł sprawca tragicznego wypadku w miejscowości Bardo na Dolnym Śląsku.
5: 52-letni mężczyzna w ubiegłym tygodniu, przypomnijmy, wjechał autem na chodnik i potrącił śmiertelnie 9-letniego chłopca i jego 48-letniego ojca, którzy zwiedzali miasto.
4: Martyna Czerwińska.
6: Po tragicznym zdarzeniu kierowca samochodu trafił do szpitala i przeszedł operację, ale jego śmierć prawdopodobnie nie była następstwem wypadku, a przewlekłej choroby. Potwierdzi to sekcja zwłok. Mężczyzna był przesłuchiwany w szpitalu. Nie przyznał się do winy i twierdził, że nie pamięta przebiegu zdarzenia. Po jego śmierci postępowanie prawdopodobnie zostanie umorzone.
5: Kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia w warszawskim szpitalu południowym może potrwać kilka tygodni.
4: Rząd w przyspieszonym tempie przyjął projekt ustawy, która ma umożliwić zbieranie informacji o zarobkach medyków.
5: To po informacjach o młodym lekarzu, koordynatorze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Sołecznej Lecznicy.
4: 29-latek miał zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 złotych.
5: Fakty ustala nasz reporter Michał Dobrołowicz. Kto jeszcze prowadzi kontrolę w tej sprawie?
7: Między innymi rzecznik odpowiedzialności zawodowej, który działa przy samorządzie lekarskim. Prezes Warszawskiej Izby Lekarskiej Artur Drobniak komentuje, że tak duże zarobki niektórych lekarzy wynikają z tego, że na przykład na SOR-ach trudno znaleźć chętnych do pracy.
8: Więc chyba jest kwestia tego, jak systemowo podejść do punktów, które cierpią na chroniczny niedobór w ogóle chętnych do pracy w nich, tak, że te wynagrodzenia rosną do astronomicznych rozmiarów.
7: Jak ustaliłem, w najbliższych dniach możliwy jest powrót dyskusji o pomyśle wprowadzenia górnego limitu zarobków medyków w Polsce. Na początku tego roku Ministerstwo Zdrowia wycofało się z tej propozycji. Tak duży był wtedy sprzeciw środowiska lekarzy.
4: Rada Unii Europejskiej zatwierdziła akt o lekach krytycznych.
5: Nowy dokument ma m.in. uprościć ścieżki badań klinicznych, by ułatwić wytwarzanie leków w krajach Unii Europejskiej.
4: Dzisiejsze posiedzenie zakończyło prezydencję Cypru w Radzie Unii Europejskiej.
5: Od lipca tę funkcję przez pół roku będzie sprawować Irlandia.
3: Noc w Zakopanem będzie chłodna, z temperaturą spadającą do około 8 stopni Celsjusza. Zachmurzenie umiarkowane, a wiatr słaby, południowy. Jutro w Zakopanem przewaga słońca, choć po południu możliwe są krótkotrwałe, przelotne opady. W najcieplejszym momencie dnia temperatura osiągnie około 17 stopni. Jest po godzinie 21:00, zaczynamy wieczór reporterów. Nasze informacje i materiały zapraszam do 22:00.

0: Ryk silników, zapach palonej gumy i widowiskowe akrobacje samochodowe. Już w najbliższy piątek w Jabłonce ekstremalny pokaz kaskaderski. Na targowisku przy ulicy Targowej widzowie zobaczą 90 minut pełnych adrenaliny i motoryzacyjnych atrakcji.
1: Zapraszamy Państwa serdecznie już w najbliższy piątek o godzinie 19 na targowisko w Jabłonce. Będziemy z naszym pokazem po raz kolejny, ale w tym roku zupełnie nowe przedstawienie. Zobaczycie Państwo kaskaderów ze Słowacji, Węgier, Polski i Meksyku, a w programie m.in. jazda driftem, przejazdy na bocznych kołach samochodami i quadami, przejazdy przez ogień, kontrolowane wypadki, jedyny w Polsce dragster i autorobot. Na zakończenie pokazu ogromne monster trucki, którymi tylko u nas możecie się zupełnie za darmo przejechać.
0: Zapraszał Piotr Iwaniukowicz z grupy Ekstrem Cascaders Team. W programie m.in. drift show Gymkhana, przejazd przez ścianę ognia, jazda samochodem na dwóch kołach, symulowane wypadki oraz pokazy potężnego monster trucka. Organizatorzy przygotowali także pokaz dragstera oraz nowość autorobota. Nie zabraknie atrakcji dla publiczności. Śmiałkowie będą mogli przeżyć przejażdżkę samochodem jadącym na dwóch kołach, a po zakończeniu widowiska dzieci bezpłatnie przejadą się monster truckiem. Początek wydarzenia o godzinie 19.
2: Radio Alex.

0: Specjalnie na wakacje policja w całym kraju uruchamia punkty kontroli autobusów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Funkcjonariusze będą w nich sprawdzać przede wszystkim stan techniczny pojazdów, wymagane wyposażenie, uprawnienia kierowców oraz ich trzeźwość i kondycję psychofizyczną. Komenda Główna Policji przygotowała ogólnopolski wykaz takich punktów. Zawiera on miejsca kontroli wraz z numerami kontaktowymi, gdzie można zgłaszać planowane wyjazdy i uzyskać informacje o dostępności patroli. Policja rekomenduje, aby zgłaszać wyjazdy z kilkudniowym wyprzedzeniem. Ułatwia to organizację kontroli i skraca czas oczekiwania. Podstawowe dane o autobusach, w tym informacje o badaniach technicznych czy ubezpieczeniu OC, możecie sprawdzić online. Szczegóły znajdziecie na radioalex.com.pl.
1: Radio Alex.

Od środy 17 czerwca zamknięty zostanie żółty szlak prowadzący przez Dolinę Białego. Utrudnienia są związane z remontem mostku. Zamknięcie obejmie odcinek pomiędzy drogą pod Reglami a ścieżką nad Reglami i będzie obowiązywać w obu kierunkach. Jeżeli warunki pogodowe będą sprzyjające, prace powinny potrwać około 3 dni.

0: Do 15 lipca w gminie Poronin przyjmowane są zgłoszenia do konkursu na najpiękniejszy ogród. Działki będą oceniane kilkukrotnie w ciągu sezonu. Wyniki poznamy jesienią. Wójt gminy podpowiada, na co szczególną uwagę będzie zwracało jury.
1: Będziemy doceniać wszystko. To, czy są warzywa, czy są krzewy, czy są kwiaty, czy są drzewa. Chcemy w ten sposób troszkę walczyć z tą betonozą. To nie chodzi o ogrody zaprojektowane przez firmę, która przyjedzie i za milion monet zrobi ogród. On jest też piękny, on jest też wizytówką, ale chcemy promować czasami te ogrody babci, w których są stare gatunki kwiatów, które są zadbane. Chcemy je po prostu pokazać.
0: Nagrodą będą bony na zakupy w sklepach ogrodniczych, mówiła wójt gminy Poronin Anita Żegleń.
2: Radio Alex.
3: Ja się

0: Rabka Zdrój w najbliższy weekend już po raz ósmy przeniesie się w czasie, to za sprawą retropikniku dawnej Rabki Czar. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się pod hasłem 600 lat Laury, nawiązującym do słynnej rabczańskiej sosny, symbolu dawnego uzdrowiska i historii miasta. Co w programie trzydniowego piknikowania? O tym więcej Joanna Chmiel.
1: Inspiracją dla wydarzenia są początki świetności uzdrowiska, kiedy Rabka była jednym z najmodniejszych kurortów w Polsce. Stylowe stroje, muzyka dixielandowa, zabytkowe automobile, stare bicykle i przedwojenne tańce ponownie sprawią, że park zdrojowy zmieni się w prawdziwy wehikuł czasu. Nie macie się w co ubrać? Nie ma sprawy. Strój można wypożyczyć. Start już w piątek etnograficzną grą miejską Jak się miały dziadki w czasie dawnej Rabki. Tego dnia w Zdrojowej zabrzmią niezapomniane szlagiery Mieczysława Foga w wykonaniu Wojciecha Dąbrowskiego. Sobota rozpocznie się o 10:30 przed zabytkowym dworcem PKP. Ulicami miasta przejdzie barwna parada z udziałem zabytkowych automobili oraz zespołu dixielandowego z Wrocławia. Niedziela to deblowy miniturniej tenisa retro na kortach w Parku Zdrojowym. Później ponownie będzie można podziwiać zabytkowe samochody, pokazy mody retro, koncerty oraz wziąć udział w rodzinnych zabawach i innych atrakcjach.
0: Pełny program znajdziecie na naszej stronie.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy ekspres los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Po reklamie.

0: Czas na podsumowanie tematów, o których mówiliśmy w wiadomościach Radia Alex. Nieodpowiedzialne zachowanie turysty z Górnego Śląska zakończyło się policyjną interwencją. W sobotni wieczór na ulicach Białego Dunajca policjanci zakopiańskiej drogówki zatrzymali 52-letniego kierowcę BMW. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na samochód, którego kierowca miał problemy z utrzymaniem prawidłowego toru jazdy. Podejrzenia szybko się potwierdziły. Badanie alkomatem wykazało blisko 2 promile alkoholu w organizmie mężczyzny. Kierowca noc spędził w policyjnym areszcie, a jego samochód pozostał na parkingu przy pensjonacie. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi mu do 3 lat więzienia. Wysoka grzywna, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów, a w określonych przypadkach także przepadek samochodu. Tatrzańska policja podała szczegóły groźnego wypadku, do którego doszło w piątkową noc w Zakopanem na ulicy Mrowce. Rozpędzona Toyota uderzyła w ogrodzenie posesji. 3 osoby zostały ranne, jak się okazało. Kierowca był pijany. Jak informuje policja, 34-letni mieszkaniec Częstochowy, kierując Toyotą na łuku drogi, najprawdopodobniej z powodu nadmiernej prędkości stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi, a następnie uderzył w ogrodzenie posesji. W wyniku uderzenia w betonowe ogrodzenie samochód został mocno uszkodzony. Strażacy wydobyli z niego 3 rany na osoby przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Cała trójka trafiła do szpitala.
1: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
0: Młodzi piłkarze ręczni, którzy na co dzień reprezentują barwy UKS TSR Orawa, wzięli udział w finale ogólnopolskich igrzysk dzieci w Piotrkowie Trybunalskim, reprezentując swoją szkołę. Po kilku dniach pełnych emocji, walki i świetnej gry wracają do domu ze srebrnymi medalami oraz tytułem wicemistrzów Polski. W ćwierćfinale po niezwykle zaciętym spotkaniu pokonali szkołę z Olsztyna 21-20. Następnie w półfinale zmierzyli się ze szkołą numer 46 we Wrocławiu, wygrywając 21-17 i meldując się w wielkim finale turnieju. W meczu o złoty medal rywalem była szkoła podstawowa numer 33 w Gdańsku. 9 osób poszukiwanych i 6 cudzoziemców zatrzymanych podczas działań na terenie powiatu nowotarskiego. To wynik akcji przeprowadzonej przez policjantów z nowotarskiej komendy oraz podległych jej komisariatów w zaledwie 2 dni. Podczas akcji zatrzymano 9 osób poszukiwanych na podstawie nakazów doprowadzenia i decyzji sądowych. Funkcjonariusze zatrzymali również 6 cudzoziemców, wobec których podjęto czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Działania prowadzone były we współpracy ze Strażą Graniczną. Nowotarski magistrat podpisał pierwsze umowy na wykonanie dokumentacji i robót związanych z rozbudową sieci ciepłowniczej w centrum miasta. Inwestycja obejmie budowę nowych odcinków wraz z przyłączami. Prace zaplanowano między innymi przy ulicy Długiej od ulicy Kilińskiego do ulicy Orkana oraz przy ulicy Ogrodowej od ulicy Krzywej do ulicy Orkana. Projekt realizowany jest w formule zaprojektuj i wybuduj i obejmuje modernizację oraz rozbudowę istniejącej infrastruktury. Na 12 lat więzienia za zabójstwo swojego 84-letniego brata skazał Jana F. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu. Do tragedii doszło w marcu ubiegłego roku na parkingu przy przychodni zdrowia w Odrowążu. Jak ustalili śledczy, podczas spotkania związanego z długoletnim konfliktem majątkowym, oskarżony kilkanaście razy uderzył brata w głowę twardym narzędziem. Mimo udzielonej pomocy medycznej 84-latek zmarł w szpitalu. W toku postępowania biegli stwierdzili, że sprawca w chwili popełnienia czynu miał w znacznym stopniu ograniczoną zdolność rozumienia znaczenia swojego działania i kierowania swoim postępowaniem. Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu jest nieprawomocny. Szkoła podstawowa w Nowym Bystrem obchodzi w tym roku 160-lecie swojego istnienia. W minioną sobotę placówka świętowała hucznie swoje urodziny, zaczynając uroczystą mszą świętą oraz odsłonięciem pamiątkowej ściany muralu poświęconej Bronisławowi Czechowi, patronowi szkoły. Rodzice, absolwenci, a także uczniowie i przyjaciele szkoły przygotowali okolicznościowe przedstawienie upamiętniające sylwetkę oraz biografię swojego patrona. Autorką scenariusza i reżyserem inscenizacji była nauczycielka Władysława Maśnica. Nie zabrakło też delegacji samorządowej i parlamentarnej. Zdjęcia z uroczystości mamy w naszym portalu radioalex.com.pl. Tatrzański Park Narodowy prowadzi pasywny monitoring akustyczny, czyli badanie przyrody za pomocą specjalnych urządzeń rejestrujących dźwięk. Rejestratory rozmieszczone w różnych miejscach Tatr nagrywają odgłosy natury przez wiele godzin, a nawet tygodni. Dzięki zebranym nagraniom pracownicy TPN mogą monitorować obecność i aktywność zwierząt, przede wszystkim ptaków, ale także innych gatunków wydających charakterystyczne odgłosy. Jak podkreśla park, analiza dźwięków pozwala lepiej poznać tatrzańskie ekosystemy oraz śledzić zmiany zachodzące w środowisku, a wszystko to bez zakłócania naturalnego życia zwierząt. Wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za ubiegły rok dla burmistrza Nowego Targu Grzegorza Watychy. Tak zdecydowali na sesji radni. Podczas debaty nad raportem o stanie miasta nie zabrakło jednak krytyki pod adresem burmistrza. Radni zwracali uwagę m.in. na kwestie infrastruktury, w tym rozwój dróg i ścieżek rowerowych, a także na wyzwania związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym. Pojawiały się jednak również opinie, że widać poprawę współpracy między burmistrzem a radą. Powody do dumy mają bibliotekarze i czytelnicy z gminy Czorsztyn. Według wskaźników za ubiegły rok gminna biblioteka publiczna w Kluszkowcach zajęła pierwsze miejsce w powiecie nowotarskim w kilku kategoriach. Placówka okazała się najlepsza pod względem liczby czytelników i księgozbiorów w przeliczeniu na mieszkańców, a także liczby zakupionych książek oraz środków przeznaczonych na nowości wydawnicze. Biblioteka znajduje się również w ścisłej czołówce pod względem liczby wypożyczeń. Jak podkreślają pracownicy placówki, sukces ten jest przede wszystkim zasługą mieszkańców, którzy chętnie korzystają z bibliotek, wypożyczają książki i uczestniczą w organizowanych wydarzeniach kulturalnych. Ponad 2 promile alkoholu miał w organizmie 41-letni mieszkaniec powiatu nowotarskiego, który mimo swojego stanu wsiadł na skuter i ruszył w drogę. Mężczyznę zatrzymali policjanci zakopiańskiej drogówki. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie, że pijany kierowca skutera jedzie drogą wojewódzką w kierunku Czarnego Dunajca. Patrol rozpoczął poszukiwania i zatrzymał mężczyznę w Witowie. Badanie alkomatem wykazało ponad 2 promile alkoholu w jego organizmie. 41-latek został zatrzymany do wytrzeźwienia, a następnie usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.
1: O tym się mówi w regionie.
0: Już za tydzień wznowione zostaną regularne rejsy lotnicze z Riadu, stolicy Arabii Saudyjskiej, do Krakowa. Od 2 lipca regularne rejsy z Warszawy do krajów arabskich wznawia lot. To trochę za późno dla turystów przybywających z tego kierunku. Do Zakopanego w wakacje przyjedzie ich zaledwie garstka, prognozuje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
2: Nie podniesie już ruchu arabskiego w takim obłożeniu jak zeszłoroczne, ponieważ okienko rezerwacyjne dla turysty podróżującego za kontynent trwa najczęściej 90 plus dni. W związku z tym turyści arabscy albo mieli u nas rezerwacje, które skasowali, albo nie zdążyli ich założyć przez kryzys. Mamy dzisiaj 12 dni do polskich wakacji i to może być już za późno dla dużej części z tych turystów arabskich, którzy mieli w planie, ale już podjęli inne decyzje i nie zdecydują się. No i dla tych, którzy ciągle, mimo że linie lotnicze latają, będą się bali lecieć nad terenem zagrożonym, bo i tacy są, i teorie spiskowe są różne, nie odtworzymy tego zainteresowania, które było. Na razie estymujemy, że jesteśmy w stanie odtworzyć około 50% obłożenia tego zeszłorocznego, czyli to będzie mniej niż 5% turystów arabskich tego lata w Zakopanem.
0: Mówił Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
1: To są wiadomości z Podhala.
0: Radni Nowego Targu skierowali apel do ministra finansów i gospodarki w sprawie złagodzenia przepisów dotyczących systemu SENT. To odpowiedź na głosy kupców związanych z handlem na targowiskach, którzy alarmują, że nowe obowiązki mogą zagrozić dalszemu prowadzeniu przez nich działalności. Zdaniem radnych rozszerzenie obowiązku monitorowania przewozu towarów poprzez system SENT nakłada na małych przedsiębiorców dodatkowe formalności, koszty i ryzyko wysokich kar za błędy administracyjne. W szczególnie trudnej sytuacji znalazły się rodzinne firmy, które nie posiadają rozbudowanego zaplecza księgowego czy administracyjnego. W apelu podkreślono, że Nowy Targ od lat jest jednym z najważniejszych ośrodków handlowych na Podhalu, a jarmarki i targowiska są źródłem utrzymania dla wielu rodzin oraz elementem lokalnej tradycji. OSP Łopuszna wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo, który zastąpił wysłużonego Ziła 131. Nowoczesny pojazd zwiększy możliwości operacyjne jednostki i poprawi komfort pracy strażaków podczas akcji. To nie jedyne wsparcie dla druhów. Dzięki darowiźnie wspólnoty gruntowej Narodowej w Łopusznej jednostka otrzymała także zestaw medyczny o wartości 7,5 tysiąca złotych, który będzie wykorzystywany podczas działań ratowniczych. Strażacy zapowiadają dalsze doposażanie nowego auta. Zakup i przekazanie wyposażenia to kolejny krok w rozwoju jednostki oraz poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.
1: Słuchacie Radia Aleks.

0: Radio Alex.
1: W kalendarzu 16 czerwca jest 22. Czas na najważniejsze wiadomości.
2: Rosyjska fregata oddała strzały ostrzegawcze w stronę cywilnego jachtu na kanale La Manche.
3: Brytyjskie Ministerstwo Obrony prowadzi dochodzenie w sprawie tego incydentu, informuje nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
4: Załoga jachtu zarejestrowanego w Wielkiej Brytanii zgłosiła, iż rosyjska fregata Admirał Grigorowicz oddała strzały ostrzegawcze z odległości około 450 metrów. Do zdarzenia tego miało dojść mniej więcej 20 mil morskich na południe od wyspy White, poza brytyjskimi wodami terytorialnymi. Nie ma doniesień o jakichkolwiek rannych osobach czy uszkodzeniach jachtu. Rosyjska jednostka często pojawia się w pobliżu Wysp Brytyjskich. Jej zadaniem jest eskortowanie tankowców należących do tzw. floty cieni, które przewożą rosyjską ropę naftową z pogwałceniem sankcji nałożonych na Rosję po inwazji na Ukrainę.
2: Gdzie Polska powinna kupować sprzęt i broń dla wojska?
3: W naszym kraju, tak uważa 51% uczestników sondażu Opinia 24.
2: Innego zdania jest jednak co trzeci Polak.
3: 17% uważa, że lepiej jest wydać pieniądze na ten cel w krajach Unii Europejskiej.
2: A 10%, że w USA i Korei Południowej.
3: Komentarze w Sejmie zebrał nasz reporter Jakub Rybski.
5: Politycy Koalicji Obywatelskiej podkreślają, że ważne jest, aby jak najwięcej inwestować w polskie firmy zbrojeniowe.
6: Żeby jakość była dobra, też żeby wspierać polskie firmy, polski przemysł. Ja myślę, że też powinniśmy zrobić wiele, żeby program SAFE uruchomił polskie firmy zbrojeniowe.
5: Opozycja zwraca jednak uwagę, że na przykład myśliwców F-35 czy czołgów Abrams w Polsce nie kupimy. Michał Nieznański z Konfederacji twierdzi, że sprzęt powinniśmy kupować przede wszystkim patrząc na jakość i cenę.
7: Tam, gdzie on jest najtańszy i najlepszy.
5: Linie w Polsce?
7: No niestety nie wytworzyliśmy tak dużych linii produkcyjnych, żebyśmy mogli produkować samoloty czy czołgi.
5: Posłowie z różnych stron sceny politycznej są jednak zgodni, że należy wspierać polski przemysł zbrojeniowy, aby zwiększyć jego zdolność produkcyjne.
1: Noc w Zakopanem zapowiada się rześko z temperaturą obniżającą się do około 8 stopni. Niebo częściowo zachmurzone, a wiatr słaby. Jutro w Zakopanem słonecznie z możliwością przelotnego deszczu w godzinach popołudniowych. Temperatura maksymalna wyniesie około 17 stopni Celsjusza. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Po więcej informacji odsyłam na naszą stronę internetową. Dobrego i spokojnego wieczoru z muzyką wybraną dla Ciebie.
0: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Alex.